Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć naszą niedzielną audycję na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu! Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy wspominamy wszystkich świętych ziemi białoruskiej. Jest to cykliczne wspomnienie w każdą trzecią niedzielę po Pięćdziesiątnicy. Co roku wspominamy świętych ziemi białoruskiej. Do tych świętych można zaliczyć świętą Eufrozynę Połocką, świętych męczenników wileńskich Antoniego Jana i Eustachego, świętego Atanazego Brzeskiego, świętego Jana Kormieńskiego i wielu innych świętych, bardzo nam bliskich, którzy żyli na naszych terenach. O świętych ziemi białoruskiej już po godzinie 19:30 więcej na naszej antenie opowie profesor Antoni Mironowicz. A nasz program zaczynamy tradycyjnie. Za chwilę kalendarium i fragmenty czytań Pisma Świętego. Później ze słowem pouczenia do Ewangelii zwróci się do nas ojciec Konstanty Bondaruk. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. O godzinie 17:15 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. O godzinie 18:00 retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę kalendarium.

Mamy dziś niedzielę, 21 czerwca 2026 roku. Jest to trzecia niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy. Jesteśmy w okresie postu Piotrowego. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych ziemi białoruskiej, pskowskiej i nowogródzkiej. Oprócz tego dzisiaj wspominamy również świętego Teodora Strateladesa, świętego Marcina Turowskiego, świętego Efrema Patriarchy Antiochii i świętego Zozyma z Fenicji. Dzisiaj w sposób szczególny czcimy również wasilkowską ikonę Matki Bożej. O historii tej ikony już za chwilę nieco więcej powiemy na naszej antenie.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny wspomina wasilkowską ikonę Matki Bożej. Jej historia sięga XV wieku. Jak mówi tradycja, w Wasilkowie, miejscowości niedaleko Białegostoku, błądził ślepiec o imieniu Bazylii, porzucony przez własną córkę na pastwę losu. Zmęczony długim marszem wędrowiec zasnął, a we śnie ujrzał Matkę Bożą, która pocieszyła go mówiąc: w miejscu, gdzie leżysz, rozgarnij rękoma liście, rozkop piasek i znajdziesz wodę. Woda ta uleczy ciebie, przemyj ją chore oczy i uwierz, a wyzdrowiejesz. Obudził się w tej chwili i bez namysłu zaczął kopać. Odnalazł wodę, przemył oczy i ujrzał przed sobą twarz, którą widział we śnie. Było to oblicze Matki Bożej na cudownej ikonie. W dowód wdzięczności owy mieszkaniec Bazylii wykopał studnię, wzniósł nad nią szałas i umieścił w nim ikonę, a swe życie poświęcił Bogu Rodzicy. Dokumenty cerkiewne mówią, że drewniana cerkiewka została zbudowana w Świętej Wodzie w 1719 roku. Wzniósł ją w ciągu tygodnia pochodzący z Supraśla człowiek o imieniu Bazylii, po tym jak we śnie otrzymał obietnicę, że gdy się pomodli przed ikoną w Świętej Wodzie, to odzyska wzrok, co też się wydarzyło. W 1876 roku na miejscu drewnianej kaplicy wzniesiono murowaną świątynię, która w 1921 roku została przejęta przez rzymskich katolików. Od 1866 roku w Wasilkowskiej Cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła znajduje się ofiarowana przez nieznaną osobę kopia cudownej ikony ze Świętej Wody. Umieszczona jest w kiocie po lewej stronie ikonostasu. Oryginał ikony został w 1914 roku wywieziony w głąb Rosji, gdzie ślad po nim zaginął. Wasilkowska ikona Matki Bożej przedstawia Bogu Rodzicę ze łzami w oczach i tkwiącym w piersiach, zgodnie z proroctwem świętego Symeona Teofora, mieczem. W przeszłości święto wasilkowskiej ikony Matki Bożej obchodzono w 10 piątek po Wielkanocy.

Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że już dzisiaj o godzinie 17 w monasterze w Zwierkach odbędzie się uroczyste powitanie bucika ze stopy świętego Spirydona przywiezionego z wyspy Korfu. Następnie będzie sprawowany akafist do świętego Spirydona z Tremituntu. Wszystkich wiernych serdecznie zapraszamy dzisiaj do monasteru w Zwierkach. Początek wspólnej modlitwy o godzinie 17.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 5, wersety od 1 do 10 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 6, wersety od 22 do 33. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, usprawiedliwieni wiarą, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego otrzymaliśmy też dostęp w wierze do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Co więcej, chlubimy się w uciskach, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. A nadzieja nie zawstydzi, bo miłość Boża jest rozlana w serca nasze przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Gdy bowiem jeszcze byliśmy bezsilni, Chrystus umarł za bezbożnych w oznaczonym czasie. Z trudem bowiem umrze ktoś za sprawiedliwego. Za dobrego łatwiej może ktoś odważy się umrzeć. A Bóg ukazuje swoją miłość ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Teraz więc, tym bardziej usprawiedliwieni przez Jego krew, zostaniemy przez Niego wybawieni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej pojednani, wybawieni zostaniemy przez Jego życie.

Rzecze Pan, lampą ciała jest oko. Jeśli oko Twoje jest czyste, całe ciało Twe jasne będzie. Jeśli zaś oko Twoje złe jest, całe ciało Twoje ciemne będzie. Jeśli więc światło w Tobie jest ciemnością, to jakaż to ciemność? Nikt nie może dwóm Panom służyć, bowiem albo jednego umiłuje, a drugiego znienawidzi. Albo z jednym będzie trzymał, a drugim zacznie pogardzać. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o życie wasze, co będziecie jedli lub pili, ani o ciało wasze, w co je przyodziejecie. Czyż życie nie jest czymś większym niż jedzenie, a ciało niż odzienie? Popatrzcie na ptaki niebiańskie, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański karmi je. Czyż wy nie o wiele więcej od nich znaczycie? Kto z was, martwiąc się, może dołożyć do wieku swego jedną chwilę? I o odzienie po co się martwić? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną. Nie trudzą się ani nie przędą. Mówię zaś wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie przyodziewał się tak, jak jedna z nich. Jeśli zaś trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przystraja, czyż nie o wiele więcej was, małowierni? Nie martwcie się więc, mówiąc, co będziemy jedli lub co pili, lub w co się przyodziejemy. Tego wszystkiego bowiem poganie poszukują. A przecież Ojciec wasz niebiański wie, że potrzebujecie tego wszystkiego. Szukajcie nade wszystko Królestwa Bożego i prawdy Jego, a to wszystko będzie wam przydane.

dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj słyszeliśmy bardzo ciekawy fragment Ewangelii, w którym dużo się mówi o różnych troskach, które mogą spotkać każdego nas w życiu, a już za chwilę nieco więcej powiemy o dzisiejszej Ewangelii.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mamy już trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy. Dzisiaj Cerkiew zaleca nam bardzo ciekawy fragment Ewangelii, w którym dużo mówi się o różnych troskach, które mogą spotkać każdego z nas w naszym życiu. Ale jeszcze wcześniej, zanim Jezus Chrystus zaczyna mówić o troskach związanych z jedzeniem czy też majętnościami, to mamy taki werset dotyczący tego, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na świat, aby ten świat widzieć prawdziwym. Z doświadczenia wiemy, że postrzeganie tego, co nas otacza, w dużej mierze zależy od nas samych. Czasami bywa tak, że widzimy wszystko tylko w ciemnych barwach. Mamy jakąś trudną sytuację i nie wiemy, jak z niej wybrnąć. Trudno jest nam uwierzyć, że Bóg nam pomoże. Trudno jest nam uwierzyć, że nasza wiara i modlitwa mogą rozwiązać nasze problemy. A czasami jest zupełnie inaczej. Nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji naszych czynów. Patrzymy na wszystko z przymrużeniem oka. Wydaje nam się, że wszystko jakoś się ułoży i zupełnie odrzucamy wszystkie troski i zmartwienia. Każdy człowiek, drodzy bracia i siostry, inaczej patrzy na otaczający nas świat. Każdy człowiek inaczej ocenia sytuację, w której się znajduje. Dla jednego dużym grzechem będzie oglądanie telewizji w poście, a ktoś inny w ogóle nie zwróci na to uwagi. Dla jednego dużym grzechem będzie nie przyjść na niedzielne nabożeństwo, a ktoś inny może czuć się gorliwym chrześcijaninem, przychodząc do cerkwi tylko kilka razy w roku. Każdy w takiej sytuacji może uważać, że ma rację. I w nawiązaniu właśnie do takiego różnego postrzegania świata, Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam takie słowa. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. I te słowa Chrystusa, drodzy bracia i siostry, mówią nam o tym, jak ważne jest prawidłowe postrzeganie świata. Jak ważne są nasze duchowe oczy, które patrzą na otaczający nas świat. Jeżeli oczy są zdrowe, to potrafią odróżnić dobro od zła. Potrafią dostrzec to, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. A jeżeli nasze oczy są chore, to będą wskazywać nam niewłaściwą drogę. W naszej duszy będzie panowała duchowa ślepota, a my będziemy przekonani, że robimy dobrze. Współczesny świat kreuje nam takie poczucie indywidualności. Każdy powinien robić to, co uważa za słuszne. Każdy powinien mieć prawo wyboru. Powinien sam decydować o swoim życiu. I brakuje w tym wszystkim autorytetów, bo człowiek sam sobie staje się autorytetem. I Cerkiew w dzisiejszej Ewangelii przestrzega nas przed takim postrzeganiem świata. Przestrzega nas przed duchową ślepotą, która odbiera nam szansę na zbawienie. Dla nas, prawosławnych chrześcijan, punktem odniesienia powinien być zawsze Chrystus i Jego Ewangelia. Dla nas autorytetem powinni być święci i doświadczenie cerkwi, która przez setki lat prowadzi swoich wyznawców do zbawienia. To jest to zdrowe oko, o którym mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Zdrowe oko, czyli takie, które obiektywnie patrzy na świat. Obiektywnie, to znaczy nie moje własne, bo mi się tak wydaje albo bo ja tak chcę, ale obiektywne to takie, za którym idą jasne przykłady, przede wszystkim przykłady świętości. To Chrystus, święci i cała nasza cerkiew jest tą światłością. Jeżeli zechcemy dostrzec Chrystusa, to On wprowadzi tą światłość i w nasze życie. A jeżeli nie będziemy chcieli Go zobaczyć, to znaczy, że nasze duchowe oczy są chore i światłości w naszym życiu nie będzie. Nie dajmy się zwabić, drodzy bracia i siostry, w pułapkę współczesności. To pułapka, że każdy sam jest sobie autorytetem, że każdy wie, co ma robić i musi być to słuszne. Jest to choroba współczesnego człowieka. Choroba jego duchowego wzroku, choroba, którą tak naprawdę możemy dzisiaj nazwać duchową ślepotą. I drugi fragment dzisiejszej Ewangelii to kwestia zaufania wobec Boga.
jeżeli zechcemy dostrzec już tą światłość, jaką niesie nam wiara w Zbawiciela, to nie powinniśmy się troszczyć o to, co tu i teraz, ale wypełniając przykazania powinniśmy zaufać Bogu. I chociaż może nie zawsze wszystko wydaje nam się logiczne i czasami jesteśmy przekonani o swoich racjach, to powinniśmy z pokorą i bojaźnią kierować swoim życiem. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi, żebyśmy byli jak ptaki, które nie sieją, ptaki, które nie zbierają plonów, a i tak otrzymują od Boga pożywienie. I nie chodzi tutaj o zachętę do lenistwa, żebyśmy nic nie robili w swoim życiu. Chrystus zwraca nam uwagę, aby nie było to głównym celem naszego życia, bo cel zawsze pozostaje jeden, jest to zdobywanie świętości, a jeżeli do tego będziemy dążyć przepełnieni pokorą i wiarą, to z pewnością nie gorzej niż te ptaki na niebie otrzymamy od Boga wszystko, co będzie potrzebne do naszego zbawienia. Niech ten dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, będzie dla nas zachętą do tego, żebyśmy zdobywali świętość. Bądźmy wytrwali, ufajmy Bogu, żeby nasze codzienne troski i zmartwienia nie przyćmiły nam drogi do naszego zbawienia. Amin.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że w przyszłym tygodniu, już w najbliższy czwartek, Cerkiew Prawosławna wspominać będzie świętego Onufrego Wielkiego, jednego z najbardziej czczonych pustelników i patrona monasteru w Jabłecznej. Z Białegostoku już kilka dni temu wyruszyli pielgrzymi, którzy przez 10 dni idą pieszo do tego jednego z najstarszych prawosławnych monasterów w Polsce. Tegoroczna trasa pielgrzymki prowadzi przez województwo podlaskie i lubelskie, między innymi przez Bielsk Podlaski, Czeremchę, Mielnik, Janów Podlaski, Kodeń i dalej do Jabłecznej. Pątnicy dotrą do monasteru świętego Onufrego w przededniu święta, a my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że do pielgrzymki można dołączyć każdego dnia, nawet na krótki odcinek trasy. Teraz na naszej antenie pieśń do świętego Onufrego w wykonaniu chóru Katapetasma, a o godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymuje

otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Wierze Sadowskiej z Białegostoku, pani Elżbiecie Tałuć z Białegostoku, dziękujemy pani Antoninie Koło z Bielska Podlaskiego, dziękujemy również pani Alle Bakier z Grabówki, pani Oldze Kopylowej z Białegostoku, pani Marlenie Wojcieszuk z Białegostoku, a także panu Janowi Ochrymiukowi z Białegostoku. Dziękujemy również za przekazaną ofiarę za pośrednictwem naszej strony internetowej www.ortodoksja.pl pani Alinie i panu Andrzejowi Pawelczukom. I również, drodzy bracia i siostry, dziękujemy wszystkim anonimowym ofiarodawcom z województwa podlaskiego, a także z innych części Polski, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, drodzy bracia i siostry. Dziękujemy, że nie jesteście obojętni na nasze prośby i że wspieracie to dobre dzieło, jakim jest Radio Ortodoksja. Bez wsparcia naszych słuchaczy nie moglibyśmy codziennie emitować naszych programów, nie moglibyśmy przygotowywać audycji, które są skierowane do naszej prawosławnej społeczności. Już teraz z wyrazami wdzięczności wszystkim naszym ofiarodawcom mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę, również o godzinie 16:45.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. O godzinie 18:00 retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, a zaraz potem spotkanie z profesorem Antonim Mironowiczem, który będzie mówił o świętych ziemi białoruskiej. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina tych świętych. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

0: tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka czwartkowej audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dziś profesor Magdalena Sulewska, a temat dzisiejszego odcinka to stomatologia wczoraj i dziś.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty za konsoletą Julia i Kuba, a moim i Państwa gościem jest pani profesor Magdalena Sulewska. Witam panią profesor.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
1: Pani profesor na co dzień pracuje w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz w Perioklinice, też w Białymstoku, na ulicy Podlaskiej.
2: 17a.
1: Pani profesor, sam korzystam.
2: Bardzo się cieszę, jestem z tego dumna.
1: Pani profesor, mamy porozmawiać o stomatologii. I tak, co było wcześniej, tak wieki temu, to stomatologia chyba się ograniczała do tego, że jak coś tam nam dokuczało, to wyrywano to po prostu.
2: Niestety tak bardzo często bywało wcześniej, ponieważ myślę, że to wynikało z tego problemu, że pacjenci zgłaszali się do dentysty głównie z bólem. I tak naprawdę to się pewnie do tej pory przez to kojarzy, jakby wizyta dentystyczna kojarzy się przez to z bólem. I to był cały problem, że pacjent trafiał zdecydowanie za późno. No i jedyną reakcją, aby usunąć stan zapalny, no była usunięcie, czyli tak zwana ekstrakcja zęba.
1: A tak no, za naszych czasów, 20-30 lat do tyłu, a dzisiaj coś się w stomatologii zmieniło? Chyba upowszechniły się znieczulenia. Lubimy, żeby nas nie bolało. Unity, bo tylko nie wiem, czy to jakby 30 lat temu to były unity, bo tak przypomina mi się takie urządzenie z takim paskiem.
2: Mówiliśmy sznurki na mikrokątnicę. Ja miałam na takich sznurkach, że tak powiem, zajęcia jeszcze, sama to pamiętam. Były one straszne, bo sam dźwięk był okropny i one nawet tworzyły takie, ja to tak nazwę potocznie, bicie i wręcz takie nieprzyjazne doznania dla pacjenta. A obecnie te unity stomatologiczne no, przeszły ogromną transformację. Naprawdę są przepiękne i ceny też są przepiękne, mówiąc szczerze. Bardzo są wygodne i można naprawdę no, wybrać sobie pod swoje profesje, pod swoje zabiegi. No i na pewno ta technika poszła bardzo do przodu z powodu tego, że one już nawet mają bardzo małe drgania, są mikro, tak powiem, urazy dla pacjenta i jest to na pewno zdecydowanie bardziej przyjemna taka wizyta u stomatologa. A co ważniejsze, co już pan profesor podkreślił, nowe znieczulenia są znacznie lepsze, ale mam to na myśli, że one dłużej działają, lepiej penetrują w tkanki i dłużej utrzymuje się to znieczulenie. Dlatego no, nie każdy zabieg dzięki temu musi nam się kojarzyć z bólem. Naprawdę u stomatologa może być też przyjemnie.
1: Czyli już jakby ból, bo to był taki chyba główna przeszkoda, że baliśmy się pójść do stomatologa, ponieważ zawsze kojarzyło się nam to z bólem i jeśli ból tego zęba już był większy od lęku, który tak przed ładnie wizytą u stomatologa, to wtedy żeśmy się decydowali na wizytę.
2: Tak, ale muszę powiedzieć szczerze, że nawet do dzisiaj, do dzisiejszego dnia wiele osób starszych no, nie chce brać znieczuleń. Twierdzą, że to jak nie boli, to człowiek nie żyje, chociaż to jest błędne myślenie. Myślę, że cierpienie to nie ma co się męczyć, bo nie ma nagrody za cierpienie. To jednak myślę, że to wynika z tego, że wcześniej te znieczulenia bardziej bolały. Samo podanie tego środka znieczulającego było mniej przyjemne, bo igły były też grubsze. Teraz mamy naprawdę ultracienkie te igły i też no, technika trochę się zmieniła dzięki precyzji tych specjalnych karpul. Można to podawać pod małym ciśnieniem. No i oczywiście już nie wspomnę o technologiach takich jak podawanie pod ciśnieniem komputerowo. To już w ogóle zwiększa na pewno podanie znieczulenia komfortowo. I też można oczywiście przed znieczuleniem zaaplikować taki żel stomatologiczny znieczulający. Także naprawdę jest ciekawie.
1: Czy w związku z tym, jako że mamy odpowiedzieć stomatologia wczoraj i dziś, czy to znaczy, że wcześniej było gorzej?
2: Wcześniej może nie było gorzej, tylko też była inna świadomość zarówno samych pacjentów, jak i nas lekarzy. A teraz dzięki no, postępowi technologii, też wiedzy, rozwoju, ciągle się rozwijamy wszyscy, to dzięki temu mamy teraz no, znacznie precyzyjniejszą diagnostykę i dzięki temu też kładziemy duży nacisk na profilaktykę, a także, co ciekawe, przekierowujemy pewną odpowiedzialność na pacjenta za swoje zdrowie. A, no i dodatkowo też każda dziedzina stomatologii, tak jak wszystkie gałęzie medycyny, no konkretnie się wyspecjalizowały i każdy tak naprawdę może w obrębie swojej struktury działania mocno wgłębić w tą właśnie przyczynowość i jakby długoterminowość leczenia. Dzięki temu mamy precyzyjne leczenie, precyzyjną diagnostykę i długotrwałe efekty.
1: Pani profesor, tak, w różnych dziedzinach medycyny mówimy o takich jakby no, super takich postępach, takich super strzałach takich w neurologii, w leczeniu udarów, to tromboliza, trombektomia. W stomatologii, co takiego się w ostatnich latach wydarzyło, że można to nazwać takim jakby postępem na miarę naszych czasów?
2: Ja myślę, że największym postępem jest właśnie ta świadomość, tak uczciwie mówiąc, ponieważ pacjenci zdali sobie teraz sprawę, że tak naprawdę to bakterie, czyli tak zwany biofilm bakteryjny, jest odpowiedzialny za no, dwie najgorsze choroby, jeśli chodzi o jamę ustną, czyli próchnicę i zapalenia przyzębia, które akurat są jakby moim takim centrum zainteresowania. I tylko, a właściwie aż poprzez usuwanie tego biofilmu bakteryjnego, jesteśmy w stanie zachować zęby zdrowe, bez próchnicy, można tak powiedzieć, i bez choroby przyzębia. Wczesna diagnostyka pozwala nam przez minimalnie inwazyjną tak naprawdę terapię zachować lub nawet otworzyć całkowicie zdrowe tkanki. Zarówno przyzębia, jak i tkanki zęba, tkanki twarde zęba.
1: Czy to rzeczywiście jest bezbolesne?
2: Naprawdę jest to bezbolesne. O ile samo ukłucie, mówiąc uczciwie, no nie zawsze jest przyjemne, tak później naprawdę można wytrzymać na tym fotelu długo, bo oczywiście można zawsze dodać znieczulenia i myślę, że to jest naprawdę, tak jak pacjenci mówią, że ich nie boli. Później są sztywni długo, ponieważ to znieczulenie sprawia taką znieczulicę, znaczy niedoczulicę, to jednak myślę, że to warto.
1: Pani profesor, korzystają państwo też z dobrodziejstw nowoczesnej diagnostyki. W neurologii to tomografia, rezonans magnetyczny. Jak w przypadku stomatologii?
2: Jeśli chodzi o stomatologię, to myślę, że bardzo dużo zmieniło się obrazowanie, ponieważ powszechna stała się tomografia komputerowa, konkretnie tomografia wiązki stożkowej, gdzie możemy widzieć struktury tkanek jamy ustnej w obrazowaniu 3D, czyli w trójwymiarowym, a to nam pozwala bardzo szybko dostrzec pewne zmiany, jeżeli są te zmiany patologiczne i dzięki temu już nawet zapobiegać, kiedy pacjenta jeszcze nic nie boli. I to jest taki właśnie dla mnie przełom, że teraz pacjent nie musi odczuwać bólu i nawet nie czuje tego bólu, kiedy my już możemy zareagować. Ponadto też my korzystamy dodatkowo z różnych cyfrowych technologii. Na moim takim tutaj powodem do dumy jest to, że używamy nawigacji dynamicznej, czyli pogrążamy implanty w czasie rzeczywistym, podczas nawigacji, gdzie wszystkie struktury są skanowane i obrazowane. Myślę, że to jest takim przełomem. No i oczywiście przełomem są ogromnym w stomatologii nowoczesne materiały do uzupełnienia, do wypełnienia zębów. Nie musimy już agresywnie tych tkanek opracowywać i nie musimy robić dużych nacięć retencyjnych, tylko tak naprawdę dzięki ich wspaniałej adhezji, a dzięki temu też wytrzymałości i estetyce, zachować funkcję tkanek twardych.
1: Pani profesor wspomniała o swojej specjalizacji periodontologia. Co to takiego? Co się kryje za takim, no tak chyba...
2: Często mylonym nawet nazwą. Pacjenci bardzo przekręcają słowo periodontolog i często trafiają naprawdę przekręcając.
1: Ja musiałem się posiłkować tutaj tak, z notatkami.
2: Jest, faktycznie można sobie tym nawet język połamać, ale generalnie, jak sama nazwa tak wskazuje, periodontologia, to są tkanki wokół zęba, czyli te tkanki, struktury, które utrzymują ząb w zębodole. Mam tutaj na myśli dziąsło, ozębną, cement korzeniowy, no i kość wyrostka zębodołowego szczęki bądź części zębodołowej żuchwy. Jednym słowem to jest to wszystko, co jest fundamentem zęba i zapobiega mu, jakby gwarantuje mu stabilność.
1: No, jak już mowa o dziąslach, to takim chyba najczęstszym problemem, który nas niepokoi, to są krwawienia z dziąseł. Czy one są groźne? Czy to jest tak, że powinniśmy zmienić szczoteczkę? czy jednak zasięgnąć porady specjalisty?
2: To wspaniały pan profesor poruszył problem, bo jeśli chodzi o krwawienie dziąseł, to nigdy nie jest dobry objaw. Nigdy. Zdrowe dziąsła nie krwawią i nieraz pacjenci powtarzają, taki dla mnie to jest właściwie mit albo nie wiem, frazeologizm jakiś dziwny, że krwawi, bo taka uroda. Absolutnie. Jeżeli coś krwawi, to świadczy tylko o tym, że jest aktywny stan zapalny. Odpowiadając na pytanie, czy szczoteczkę wymienić, dobrze by ją było wymienić, kiedy ten stan zapalny jest na nową, lepszą, która już nie ma tych bakterii na swojej powierzchni. Natomiast przede wszystkim trzeba byłoby się tutaj udać do lekarza. No wspaniale, jakby to był periodontolog, ponieważ dzięki temu można zdiagnozować ten problem. Czy to on dotyczy tylko i wyłącznie dziąseł, bo jeżeli tylko dziąseł jest w pełni odwracalny poprzez usunięcie biofilmu bakteryjnego i codziennej higieny jamy ustnej przez pacjenta oczywiście w domu. Natomiast jeżeli już dotyczy tkanek kostnych, no to tutaj zaczyna się problem i w zależności od zaawansowania choroby my możemy odpowiednio reagować.
1: Jest to częsty problem?
2: Bardzo częsty. Niestety muszę powiedzieć, że aż za częsty jak na dzisiejszą wiedzę i na dzisiejszy, że tak powiem, współczesny świat.
1: Czym grozi, jeśli my to zignorujemy, że jesteśmy tak odporni, że zaczerwienienia, krwawienia, obrzęki, dziąseł nie zmobilizują nas do pójścia do specjalisty. Czym to grozi?
2: To grozi niestety utratą tych tkanek podporowych wokół zęba, bo te bakterie, które tam są i powodują to zapalenie dziąseł, one wydzielają różne wstrętne cytokiny zapalne, żeby tutaj nie wchodzić i nie zanudzać słuchaczy, ale przez to wydzielanie cytokin powodują, że kość jest zniszczona i jeżeli utracimy podparcie kostne, to naprawdę jest bardzo trudno już przywrócić stan sprzed choroby, no w zależności jeszcze jaki to jest rodzaj ubytku i zaawansowanie, ale to naprawdę może powodować ruchomość zębów, co pacjentów tak naprawdę to najczęściej przeraża, dopiero ruchomość zębów i niestety często ich utratę.
1: Czyli to nie próchnica staje się takim podstawowym niebezpieczeństwem dla naszych zębów. Ząb może być zdrowy, wszystkie ubytki poleczone, a my możemy stracić ten ząb.
2: Dokładnie. Niejednokrotnie pacjenci mówią, ale mam takie ładne, białe i piękne zęby. Ale właśnie te tkanki są chore, utrzymujące ząb w zębodole i przez to te zęby i tak możemy stracić. Najczęściej dorośli tracą właśnie zęby z powodu choroby przyzębia. Niezauważonej, nierozpoznanej w odpowiednim momencie. Także zachęcam do szybkiego zgłaszania się i częstych wizyt kontrolnych.
1: Oprócz krwawienia z dziąseł w czasie mycia, na co jeszcze? Co powinno nas jeszcze zaniepokoić? Co powinno nas zmobilizować do tego, abyśmy się udali do specjalisty?
2: Powinien zaniepokoić nieprzyjemny też zapach z ust. Nie mówimy o takim porannym, który każdy właściwie z nas ma po przebudzeniu. Powinien zaniepokoić występowanie obrzęków w obrębie dziąseł, jakichś stanów ropnych nieprzyjemnych, także pojawienie się recesji dziąseł, czyli ucieczka dziąsła, to tak mówiąc skrótowo, w kierunku wierzchołka. No i już w ostateczności chyba najgorsza ruchomość zębów.
1: Pani profesor, czy... No bo w sumie to tak, te zęby to gdzieś tam są, one są, czy one są powiązane, ich choroby z innymi naszymi ważnymi dla życia narządami, których na sam dźwięk od razu się mobilizujemy do zadbania o siebie jak serce. Bo do serca przez żołądek.
2: Tak. A u nas od zębów do serca i także do mózgu i nawet do ciąży. Mam tutaj na myśli, tak sobie teraz zażartowałam, ale naprawdę i zupełnie szczerze, wszelkie zmiany w jamie ustnej patologiczne związane z biofilmem powodują to, że te bakterie, bo biofilm to chodzi tak naprawdę o bakterie, to tak ładnie się nazywa mikrobiota, one krążą przecież z tą krwią po całym naszym organizmie, zarówno do serca, do mózgu, do wszelkich innych narządów, że do trzustki, tam gdzie jest wydzielana, że powiem, insulina. I drodzy Państwo, problem polega na tym, że te bakterie, które są, one mogą w sposób bezpośredni i pośredni być mediatorem stanów zapalnych. I właśnie już od dawna eksperci, jeśli chodzi o ekspertów zajmujących się chorobami sercowo-naczyniowymi, jak i neurolodzy, stwierdzili, że każdy pacjent, który ma chorobę przyzębia, nawet powstał taki konsensus w 19 roku, powinien być właśnie kontrolowany pod kątem chorób sercowo-naczyniowych i ryzyka wystąpienia incydentów tych sercowo-naczyniowych typu, czy udarów, jeśli chodzi o tworzenie płytki miażdżycowej, no, ponieważ, drodzy Państwo, stan zapalny sprzyja agregacji płytek, jak z powstawaniem stanu zapalnego, właśnie tej niestety powstawania blaszki miażdżycowej, niestety grozi naprawdę, oprócz tego, że powikłaniami, no to nawet i śmiercią i zgonem. I to jest tylko taki element, który pacjentów bardzo mobilizuje. Pacjenci z cukrzycą, która jest obecnie powszechna, naprawdę powinni bardzo kontrolować swoje przezębie, ponieważ samą jakby remisja choroby przezębia lub odpowiednie trzymanie w ryzach tego biofilmu może bardzo, znaczy może poprawia z reguły ich poziom glikemii we krwi. Także matki, które mają choroby przezębia zaawansowaną, nieleczoną, stwierdzono, że ich dzieci mają niską masę urodzeniową. Także generalnie te bakterie, które są w jamie ustnej, one, drodzy Państwo, są niebezpieczne. Głównie są to bakterie, które bytują w kieszonkach i z krwią niestety po całym organizmie robią nam spustoszenie i naprawdę ja tutaj apeluję nawet głównie do kardiologów, którzy z nami współpracują, żeby każdego pacjenta z chorobą sercową, naczyniową kierować właśnie na wizyty kontrolne, jeśli chodzi o periodontologiczne, bo to naprawdę może pomóc także w leczeniu.
1: Panie profesorze, jak wygląda leczenie? Czy, no bo tak, próchnica, wszyscy wiedzą, że jest wiertło, trzeba to rozwiercić.
2: Znieczulić wcześniej, potem to
1: wiertło. Tak, znieczulić i wywiercimy dziurę, założymy wypełnienie i mamy problem rozwiązany. Jak jest w przypadku chorób przyzębia?
2: To wszystko zależy tak naprawdę od czasu, kiedy pacjent trafi na fotel stomatologiczny, ale generalnie mamy tu dwie duże grupy. Właśnie zapalenie dziąseł i zapalenie przyzębia, gdzie już to zapalenie dotknęło tkanki kostnej. Jeżeli tylko dotyczy dziąseł, jest to w pełni odwracalne poprzez, proszę, drodzy Państwo, to jest aż śmieszne, że przez tak prostą rzecz jak odpowiednia higiena jamy ustnej i usunięcie biofilmu bakteryjnego. Oczywiście profesjonalny w gabinecie stomatologicznym. Natomiast jeżeli to już jest bardziej zaawansowany proces i pacjent trafia za późno i to jest groza, że trafia za późno, a mogło być przyjemnie, to teraz w zależności właśnie od zaawansowania tej choroby możemy stosować różne drogi. Oczywiście po wstępnej terapii zamkniętej, czyli po oczyszczeniu. Może być to tak zwana odtwórcza periodontologia, gdzie stosujemy różne materiały, biomateriały, aby odtworzyć te struktury, na ile to możemy zrobić, lub po prostu skupić się, jeżeli to jest proces już bardzo zaawansowany, tylko na tak zwanej terapii podtrzymującej poprzez regularne usuwanie biofilmu, zatrzymać postęp tej choroby i jakby uzyskać remisję i pacjenta mieć oczywiście pod kontrolą. Ale uwaga, nie może to tylko być nasza, periodontologów, że tak powiem, sprawa, ponieważ pacjent w domu musi oczywiście pamiętać o codziennej higienie jamy ustnej.
1: Teraz dużo emocji, takich medialnych też, dużo reklam w różnych mediach jest i jesteśmy tak bombardowani, że tak na dobrą sprawę nie nasze naturalne zęby, tylko wszystko się sprowadza do implantów. Czy to jest rozwiązanie dla każdego?
2: No właśnie nie. Implanty nie są rozwiązaniem dla każdego. No najważniejsze jest utrzymać własne zęby w zdrowiu. To jest taki cel pierwotny, ponieważ w ozębnej są proprioceptory i zawsze to odczuwanie żucia jest zupełnie inne przy własnych zębach. Implanty są wspaniałym rozwiązaniem, bo jest to jednak, jakby nie patrzeć, taki element zastępczy, który oprócz estetyki także zapewni nam funkcję. No ale warunek jest taki, że najpierw musi być zdrowe przyzębie, czyli odpowiednia ilość, wolumen kości, żeby w ogóle wszczepić taki implant, więc to zależy także od zaawansowania stadium choroby i od tego, czy jesteśmy w stanie odtworzyć te tkanki przez odpowiednie techniki. I musi być też zdrowe dziąsło, ponieważ tkanka dziąsłowa, tak zwana nieruchoma, to się tak ładnie nazywa dziąsło zrogowaciałe przyczepione, zapewnia stabilność implantów.
1: Co ważniejsze? Zęby czy dziąsła?
2: Zdecydowanie dziąsła, bo jak nie ma zdrowych dziąseł, to zęby też nie będą zdrowe i możemy je wówczas stracić. A tak naprawdę to wszystko jest bardzo ważne i najlepiej, jakbyśmy holistycznie podchodzili do całego problemu.
1: Uczy się nas szczotkowania zębów dwa razy na dobę. Wieczorem dla zdrowia, rano dla urody. Jak to jest z punktu widzenia specjalisty?
2: Dokładnie tak, jak pan redaktor tutaj powiedział. Bardzo ważna jest to, ta higiena domowa. Badania wskazują nawet, że raz dziennie dobrze wymyć to wystarczy, ale nie chcę tego głośno mówić, bo niestety pacjenci nawet dwa razy nie potrafią dobrze myć, bo każdy skupia się na czymś innym, głównie na zębach przednich. Może każdy to źle ujęłam, bo świadomi pacjenci tak nie robią, ale jakby celem tego leczenia, tego czyszczenia zębów nie jest wymiana oddechu, jak to wszyscy pojmują, tylko usunięcie mechaniczne tego biofilmu bakteryjnego, czyli płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych. Jeżeli my tego nie zrobimy dobrze i skrupulatnie, z każdą powierzchnią po kolei i z oczywiście oczyszczeniem przestrzeni międzyzębowych, no to nigdy nie uzyskamy odpowiedniego zdrowia. A my często o tym zapominamy. Zapominamy o przestrzeniach międzyzębowych, o tym, żeby to robić dokładnie, nie szybko i co ważne, nie agresywnie. Dużo osób myśli, że jak będzie mocno tą szczoteczkę dociskało albo weźmie pastę wybielającą mocno ścierną, to będą lepsze efekty. Ale to niestety, ja zawsze powtarzam, że agresja nie jest ani w życiu wskazana, ani w myciu zębów. Także im ma to być delikatnie, a precyzyjnie i każda powierzchnia po kolei. To jest istotne.
1: Panie profesor, a w którym momencie najczęściej się mylimy?
2: Mylimy?
1: Mylimy, tak. Co nam nie wychodzi przy myciu zębów?
2: Nie wychodzi, myślę, że najbardziej oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. Dlatego, że pacjenci nie chcą, jakby no, jest dla nich trudne operowanie nitką stomatologiczną, bo oczywiście nitka też nie jest dla wszystkich. Ona jest tylko stosowana tam, gdzie jest ciasno, gdzie zęby są w bliskim kontakcie, a tam, gdzie już utracono przestrzenie międzyzębowe, tam, gdzie jest recesja brodawek dziąsłowych, to powinniśmy stosować takie specjalne szczoteczki czy czyściki międzyzębowe. I myślę, że tutaj pacjenci nie do końca to stosują. Mało osób czyści też powierzchnię języka, a te bakterie także są tam, no, znajdują się ciągle w jamie ustnej. I myślę, że też się mylimy w tym, że zapominamy o powierzchniach podniebiennych i językowych zębów, że głównie, jak ja to mówię, front chcemy czyścić, że do wyglądu, a to tak naprawdę bakterie nie śpią, one sobie tam czyhają.
1: Wykałaczka?
2: Wykałaczka naprawdę jest no, niebezpieczna, kiedy źle użytkowana. Można ją stosować, ale naprawdę bardzo umiejętnie i najlepiej z delikatnym naciskiem, bo często pacjenci sobie zrobią szkodę, jeżeli fragment takiej wykałaczki zostanie.
1: Płukanie ust różnego rodzaju płynami do jamy ustnej przed, po myciu zębów, pomiędzy...
2: Generalnie zawsze jest taka zasada, że po umyciu zębów, albo przed umyciem nawet, żeby zmniejszyć bakteriemię, powinniśmy przepłukać usta i ewentualnie po pierwszym takim pierwotnym umyciu, natomiast kiedy już czyścimy te powierzchnie międzyzębowe i wszystko już na koniec jeszcze raz można opłukać, a na sam koniec pastę powinno się tylko już wypluć, nawet nie płukając, żeby ona mogła zrobić mieć swoje działanie w jamie ustnej. To jest chyba najczęstszy błąd, jaki robimy.
1: Co każdy z nas powinien dzisiaj zrobić po wysłuchaniu naszej audycji?
2: Myślę, że każdy powinien zastanowić się, zrobić taki rachunek sumienia, na ile dba o swoje zdrowie jamy ustnej i dziąseł szeroko pojętej periodontologii. Pamiętać o tym, żeby umówić się na wizytę kontrolną, do swojego lekarza oczywiście, ale naprawdę te wizyty kontrolne są istotne, bo one pozwalają zapobiegać wielu chorobom albo je wykryć na wczesnym etapie. Dzięki temu wizyty są przyjemniejsze i są mniej sieją spustoszenia. Więc myślę, że każdy mógłby się tak zastanowić nad sobą, kiedy był ostatnio u stomatologa.
1: A kiedy powinien pójść? Jak często dbamy, pilnujemy? Jak często na kontrolę?
2: Generalnie zdrowy pacjent, taki, który nie ma problemów z chorobami przyzębia, powinien się zgłaszać na wizyty co pół roku, jest najbezpieczniej. W wyjątkowych sytuacjach i perfekcyjnej higienie, a mamy takich pacjentów, to może wystąpić nawet raz na rok, ale nigdy nie rzadziej. Ogólnie zalecenia są raz na pół roku. Pacjenci z chorobą przyzębia, tu w zależności od ich stanu zaawansowania, niestety nawet muszą zgłaszać się co 3-4 miesiące, a to z tego powodu, że jeżeli u nich ta choroba jest mocno zaawansowana albo jeszcze postępuje, to należy nie dopuścić, żeby ten biofilm bakteryjny dojrzał, bo ta dojrzała właśnie płytka bakteryjna, ona jest niedobra, bo bakterie tworzą takie zależności, tak oszukują organizm człowieka i jego mechanizmy obronne, że właśnie wtedy robią sobie, tak jak owca w wilczej skórze, podstępne działanie i niszczą kość. Więc wtedy nie możemy dopuścić do rozwoju tej płytki bakteryjnej, żeby ona wzrosła w siłę. Także częstość wizyt zależy od zaawansowania stanu klinicznego, a pacjent zdrowy najlepiej jakby przychodził na wizyty kontrolne co pół roku.
1: Pani profesor wspomniała o języku, że też powinniśmy części. Oczyszczać. A co on ma wspólnego z zębami i dlaczego? Co tam się na nim takiego dzieje?
2: Bo bakterie są wszędzie praktycznie, i w migdałkach, i na języku. A na języku mamy takie piękne brodawki smakowe. One tworzą takie cudowne miejsca retencyjne dla tych bakterii. Bakterii nie widzimy oczkami swoimi, ale naprawdę one są tam. I może lepiej, że ich nie widzimy, bo byśmy wszyscy się przerazili, jakbyśmy je zobaczyli. Ale generalnie, kiedy my tą powierzchnię języka oczyścimy z tych bakterii czy resztek pokarmowych, dzięki temu no nie rozsiewamy ich zaraz w całej jamie ustnej, no bo co z tego, że umyjemy powierzchnię zębów, jak raz tylko pomachamy naszym językiem, a język jest sprytnym mięśniem i naprawdę bardzo tam lubi ruchomość, no to od razu znajdują się te bakterie z powrotem na powierzchni zębów. Także dla bezpieczeństwa nawet i dwa, dla też ściągnięcia tak zwanego osadu z języka.
1: Dla przypomnienia, trzy krótkie piłki. Krwawiące dziąsła to normalne?
2: Nie, to nie jest normalne. To zawsze jest objaw choroby.
1: Parodontoza dotyczy osób starszych?
2: Nie, to jest mit. Parodontoza, tak zwana, czyli ta choroba przyzębia, dotyczy także osób młodych.
1: Jak nie boli, to wszystko w porządku?
2: Absolutnie nie. Szczególnie choroba przyzębia jest podstępna. Długo nie boli, bo jak już zacznie boleć, to z reguły jest źle. Także wchodzimy do stomatologa, periodontologa nie tylko jak boli, tylko właśnie po to, żeby zapobiec problemom.
1: Raz do roku, jak nam nic nie dokucza, jak mamy dolegliwości, minimum raz na pół roku.
2: A jeżeli jest stan zaawansowany i tak zalecono, to nawet co 3-4 miesiące.
1: Natomiast z naszymi zębami pamiętamy o nich dwa razy dziennie. Czy częstsze? Czy mycie coś da nam więcej?
2: Nie, absolutnie. Częstsze mycie tylko powoduje, mamy szkliwo dane raz w życiu, tak samo cement korzeniowy, on potem może się odtwarzać w wyniku nadmiernych sił okluzyjnych, ale generalnie szkliwo się nie odtwarza, a nadmierne mycie za bardzo je ściera, a wcale nie spowoduje, że tej płytki bakteryjnej będzie mniej, no bo my i tak jemy w ciągu dnia, no musimy spożywać pokarmy, nasze mucyny, czyli takie białka w ślinie i glikoproteiny się gromadzą, więc najistotniejsze jest dwa razy dziennie, ale szczególnym naciskiem na noc, bo wówczas jak śpimy w nocy, spada ilość wydzielanej śliny, która zawiera różne obronne mechanizmy przeciw bakteriom i właśnie dlatego szczególnie przed snem powinniśmy bardzo dokładnie wyszczotkować zęby i przestrzenie międzyzębowe oraz język.
1: Guma do żucia. To jest dobro dla zębów, czy...
2: Czy guma do żucia jest tylko wtedy zalecana, kiedy chcemy, żeby nasze pH w jamie ustnej się zmieniło po jedzeniu. To może być tylko bezpośrednio po posiłku i to nie dłużej niż 10 minut, ponieważ możemy wówczas być tak zwany przerost zwaczy, jak ktoś intensywnie żuje gumę, a wcale to nie pomaga, wręcz powoduje nadmierne siły okluzyjne i spustoszenie. Ta guma nie jest zalecana.
1: Czy są posiłki, które są szczególnie niebezpieczne dla naszych zębów?
2: Są to wszelkiego rodzaju słodkie potrawy, ale głównie chodzi o takie klejące, bo nie każda słodycz jest zła, bo generalnie bakterie wszystko sobie na cukier potem przetworzą, bo na tym polega ich metabolizm, ale takie bezpośrednio bardzo klejące rzeczy, typu karmelki różnego typu, takie ciągnące, lub włókna nawet mięsne, które włókna mięsa wołowego, które tam pomiędzy zębami utkną, to jest najgorsze dla naszego uzębienia, bo oprócz tego, że gromadzi bakterie, wywołuje próchnicę, no także problemy z przyzębiem.
1: Jabłka.
2: A jabłka są wspaniałe. Owoce wszystkie twarde są bardzo dobre, ponieważ powodują naturalne oczyszczanie też naszych powierzchni zębowych. Także owoce są zalecane, jeśli chodzi o... Ale twarde. Miękkie też nie są do końca korzystne.
1: I tym oto optymistycznym akcentem z naciskiem na higienę jamy ustnej kończymy naszą dzisiejszą audycję. Moim i Państwa gościem była pani profesor Magdalena Sulewska. Dziękuję pani profesor.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pani profesor na co dzień pracuje w perioklinice w Białymstoku na ulicy Podlaskiej oraz uczy studentów, jak dbać, jak na przyszłość mają zadbać o nasze uzębienie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: A ja Państwa zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Dziękuję.
0: Radio Ortodoksja.

Za nami kolejny odcinek audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy profesorowi Janowi Kochanowiczowi, dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, za kolejny ciekawy odcinek. Kolejna audycja z tego cyklu na naszej antenie już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00, tym razem o SOR-ze i nocnej pomocy lekarskiej rozmawiać będziemy z panią profesor Marzeną Wojewódzką-Żeleźniakowicz. A na naszej antenie za chwilę retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Drodzy bracia i siostry, tak jak w każdą niedzielę, już teraz zapraszamy naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy. Na naszej antenie teraz retransmisja dzisiejszej boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub.

плодов земных и временных и мирных. Господи,

Rzeczy Pan, lampą ciała jest oko. Jeśli oko Twoje czyste, całe ciało Twe jasne będzie. Jeśli zaś oko Twoje złe jest, całe ciało Twoje ciemne będzie. Jeśli więc światło w Tobie jest ciemnością, to jakoż to ciemność. Nikt nie może dwóm Panom służyć, bowiem albo jednego umiłuje, a drugiego znienawidzi, albo z jednym będzie trzymał, a z drugim zacznie pogardzać. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, dlatego mówię wam, nie martwcie się o życie wasze, co będziecie jedli lub pili, ani o ciało wasze, co się przyodziejecie. Czyż życie nie jest czymś większym niż jedzenie, a ciało niż odzienie? Popatrzcie na ptaki niebiańskie, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański karmi je. Czyż wy nie o wiele więcej od nich znaczycie? To z was, martwiąc się, może dołożyć do wieku swego jedną chwilę? I odzienie po co się martwić? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną, nie trudzą się, ani nie przędą. Mówię zaś wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie przyodziewał się tak, jak jedna z nich. Jeśli zaś trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przystraja, czyż nie o wiele więcej was małowierni? Nie martwcie się więc, mówiąc, co będziecie jedli lub co pili, lub w co się przyodziejemy. Tego wszystkiego bowiem poganie poszukują, a przecież Ojciec wasz niebiański wie, że potrzebujecie

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze słowa z Ewangelii, słowa Chrystusa są tak proste i w tak prosty sposób wyjaśniają nam, jak mamy żyć, do czego dążyć, że wydaje się, że nie potrzebują żadnego komentarza bądź wyjaśnienia. Jezus Chrystus bowiem mówi o tym, żebyśmy się nie troszczyli zbytnio o to nasze ziemskie życie, bo Bóg się za nas troszczy. Żebyśmy nadmiernie nie myśleli cały czas o tym, co będziemy jeść, w co się będziemy ubierać, jak będziemy wyglądać. Bo przecież to wszystko zależy od Boga. Każdy z nas może w jeden moment stracić swoje życie i nie jest w stanie tego zmienić. Wszelka jego troska nie zmieni tego, kiedy odchodzi z tego życia, nawet jakie jest jego samopoczucie i zdrowie. Wszystko to zależy od Boga. I Jezus Chrystus nieprzypadkowo daje przykłady po to, żeby jego słowa były bardziej zrozumiałe. No bo jakżeż to się nie troszczyć? Trzeba się troszczyć, wydaje się nam. A Jezus Chrystus mówi o kwiatach i o ptakach, które w jakimś sensie ptaki troszczą się o to, żeby pracować nad tym, żeby mieć pokarm. Ale tak naprawdę wszystko to zależy od Boga. I taki powinien być nasz światopogląd. Jeśli będziemy mieli właśnie taki światopogląd, to nasze życie będzie kierowało się we właściwym kierunku. Będzie prowadziło do życia wiecznego. Jedyne słowa, nad którymi się czasami zastanawiamy, to słowa wprowadzenia do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Są to słowa Jezusa Chrystusa, które poprzedzają to dzisiejsze pouczenie. Jezus Chrystus mówi tak: lampą ciała jest oko. Jeśli oko twoje jest czyste, całe ciało twoje jest jasne będzie. Jeśli zaś oko twoje jest złe, całe ciało twoje ciemne będzie. Co znaczą te słowa, które są wprowadzeniem do późniejszych słów Jezusa Chrystusa o to, żebyśmy się nadmiernie nie troszczyli o nasze ziemskie życie. Te słowa o światłym oku, które pokazuje nam, gdzie mamy iść, jak mamy się poruszać, jest również zrozumiałe, jeśli zagłębimy się w znaczenie, czym jest dla człowieka wzrok. Bo wzrok powoduje to, że wiemy, w którą stronę mamy iść. Święty Jan Złotousty o tych słowach pisze tak: jeśli nie wiesz, co to jest szkoda duszy, poznaj na podstawie rzeczy zmysłowych. Czym dla ciała jest oko? Tym dla duszy jest umysł.
Rzeczywiście w przestrzeni poruszamy się właściwie, ponieważ widzimy, co nas otacza. I to oko pomaga nam poruszać się we właściwym kierunku. Dla naszego życia wiecznego w tym pojęciu takim okiem jest nasz czysty umysł. To on pokazuje nam, gdzie się mamy kierować. To umysł podpowiada nam, co jest właściwe dla naszego życia. I dlatego Jezus Chrystus, mówiąc o tym oku, następnie przechodzi do wskazania nam, czym mamy się kierować. Co jest tak naprawdę wartością w naszym istnieniu? A jest tą wartością życie wieczne, a nie to, co tu otacza nas na ziemi. Dlatego jak staramy się, żeby dobrze widzieć wokół siebie, tak też powinniśmy się starać o tym, żeby nasz umysł dobrze nam wskazywał kierunek naszych dążeń, naszych pragnień, kierunek całego naszego życia. To jest niezwykle ważne. Jak przyłożyć te słowa o oku na język współczesny? Te słowa zawsze są aktualne Jezusa Chrystusa, ale czasami nie rozumiemy, bo nie umiemy przełożyć tych słów, które były wypowiedziane 2000 lat temu, na język współczesny. Czym jest oko? Jeśli chodzi o nasze życie w języku współczesnym, to właściwy światopogląd. Tym okiem jest dla naszej duszy jest właściwy światopogląd. To o ten właściwy światopogląd powinniśmy się starać, bo to jest to nasze czyste oko, czy ta lampa, która nas prowadzi dla naszej duszy. Gdzie ma się kierować? Do czego ma dążyć? We współczesnym świecie jest mnóstwo różnych ideologii. Nawet możemy powiedzieć wyjątkowo dziwacznych. Ale są współcześnie wdrażane. Piewcy, jeśli tak można tych teorii, mają często z tego wymierne korzyści. Promując te teorie, czy głosząc te teorie, dobrze się urządzają w tym świecie, bo często mają za to pieniądze. Tak naprawdę troszczą się o to swoje życie, przez to, że realizują czyjeś zamysły, tworzą i wdrażają te teorie. Tak naprawdę często mącą w naszych umysłach i po prostu robią eksperymenty. Jak my się będziemy zachowywać? Wmawianie, że jakaś głupota teraz już jest naukowo uzasadniona i że to jest normalne, a tak naprawdę za tym kryją się właśnie pieniądze. Jedni udają za pieniądze, że takimi są, inni wymyślają teorie, dostają za to naukowe tytuły.
tych swoich teoriach czy ideologiach zawsze starają się dostosować do konkretnych zamówień. A jeśli zobaczymy z perspektywy wielu lat, to zazwyczaj ci ludzie bardzo często zmieniają swoje poglądy i zmieniają swoje teorie, dostosowując się do tego, jakie są na ten czas, jakie jest na ten czas zapotrzebowanie tych, którzy płacą za te teorie. Ja myślę, że mówiąc o tym, wszyscy wiemy, o czym mówią. Jak ważne jest, żebyśmy dbali o to oko naszej duszy za właściwy światopogląd. Jak mamy strzec naszych umysłów, a o tym bardzo często mówią ojcowie Kościoła. Mamy strzec naszych umysłów. Mamy trzymać się słów Chrystusa z Ewangelii. Mamy sprawdzać, czy nasz światopogląd i nasz umysł jest światły, czy jest on zgodny ze słowami Chrystusa. Jeśli jest zgodny, jesteśmy na właściwej drodze. Jeśli nie jest zgodny, to znaczy, że powinniśmy pracować nad tym, żeby skierować nasz umysł we właściwym kierunku. Mamy strzec naszych umysłów, ale jakże powinniśmy dbać o to, żeby strzec umysłów naszych dzieci. To dla nich mamy wskazywać właściwą drogę i uczyć ich właściwego światopoglądu. To dlatego tak ważne są słowa dzisiejszej Ewangelii. Takie proste, a jakże ważne. Czy czytamy ten fragment Ewangelii naszym dzieciom? Czy tłumaczymy, co te słowa Chrystusa znaczą i co znaczą konkretnie dla nas? Czy próbujemy żyć według tych słów? A to jest nasze zadanie, żeby w ten sposób kierować się tymi słowami w swoim życiu, ale też uczyć naszą młodzież i dzieci. I niech dzisiejsze słowa kończące fragment Ewangelii, słowa Chrystusa, będą taką myślą przewodnią w naszym życiu. A Chrystus powiedział, żebyśmy szukali, żebyśmy się uczyli zawsze szukać tego, co wieczne, a nie to, co doczesne. Bo powiedział: szukajcie nade wszystko Królestwa Bożego i prawdy Jego, a to wszystko będzie wam dane. Amen.

wtedy nie ma angielskiego.

0: wspomniani Gospodzie, Gospodzie na naszego blażenniejszego Sawu, mitropolita warszawskiej i wsyja Polszy, i Gospodina preoswiaszczelniejszego Andrzeja i episkopa supraskiego, i wsako i episkopstwo prawosławnych, i że daruj świętym Twoim cerkwam w mirę celych, czasnych, zdrowych, dogodzienstwujących, prawoprawieszczych, słowo Twoje ja, istyny.
1: Twoje napomnienie, Gospodzie.

człowieka lubim jedinorodnego, Syna Twojego, z Nim zabłogosławienić, co pred świętymi błagimi żywotworzącym Twoim duchom, nynie i prisno, i

Błogosławaj, błogosławiaście Cię, Gospodzie, i oswiaszczaj na Cię powajuszczy ja. Spasi ludzi Twoja i błogosławi dostojanie Twoje i spełnienie cerkwie Twoja, sochrani oswieci lubiaszczy ja bogolepie domu Twojego. Ty Ciech was prosławi Bożestwienuje Twoje siły i nie ostawi nas upowajuszczych na Cię. Mir, mirowi Twojemu daruj, cerkwam Twoim świeszczenikom, wojeństwo i wsim ludziom Twoim. Jako wsiako, jedajanie Boga, wsiak dar sowierszenstwisze i schodzie o Tebie, Otca Świętów, i Tebie sławu i błogodarenie, pokłonienie wosyłaje Otcu i Synu i Świętom.

zmiertwy Chrystos, istinny Bóg nasz, modlitwami preczysty ja swojej Mater, świętych sławnych i wszechwalnych apostoł, żywo świętych oca naszego Nikolaja, archiepiskopa Milikijskiego Czudotworca, świętego mucznika mladienca Gawryjila, świętego mucznika Maksima, prepodobnego Onufrija Wielkiego, prepodobnego Serafima Sarowskiego, świętych ravnoapostolnych Mefodija i Kirilla, uczycieli słowiańskich i żywo świętych oca naszego Joana Konstantina Grada Zlotoustego, świętego великомученика Феодора Стратилата, его же и память ныне совершаем, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziś, drodzy braci i siostry, mamy już trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, a boskiej liturgii w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub.

Podlaska policja apeluje. W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost liczby oszustw dokonywanych na szkodę osób starszych. Najbardziej rozpoznawalnym oszustwem na szkodę seniorów jest metoda na tak zwanego wnuczka, policjanta lub inną legendę. Oszust dzwoni do potencjalnej ofiary, podając się za bliską mu osobę potrzebującą pomocy, której zdrowie lub bezpieczeństwo jest zagrożone. Towarzyszy temu presja czasu, prośba o zachowanie tajemnicy, manipulacja psychologiczna oraz szantaż emocjonalny, w wyniku których potencjalna ofiara przekazuje oszustowi żądane korzyści. Są to zarówno oszczędności finansowe i kosztowności zgromadzone w miejscu zamieszkania, jak również ulokowane na kontach, pobierane przez ofiarę bezpośrednio w placówkach bankowych. Często w takich przypadkach ofiary namawiane są do zawierania pożyczek bankowych i niezwłocznego przekazania uzyskanych środków oszustowi. Szanowni Państwo, poza korzystaniem z tradycyjnych możliwości i usług finansowych, coraz więcej z Was świetnie radzi sobie w cyfrowym świecie, korzysta z aplikacji mobilnych, robi zakupy w sklepach internetowych, dokonuje przelewów za pomocą internetu, inwestuje, korzysta i komunikuje się poprzez media społecznościowe. Pamiętajmy, że oszuści internetowi są coraz bardziej wyspecjalizowani w zdobywaniu Państwa zaufania, stosując w tym celu nowe technologie. Drodzy seniorzy, przy podejmowaniu decyzji finansowych kierujcie się rozsądkiem. Bądźcie czujni, nie ufajcie bezgranicznie, słysząc w słuchawce prośbę o finansową pomoc. Opanujcie emocje, rozłączcie się, a następnie zadzwońcie do osoby, która rzekomo potrzebuje pomocy w celu weryfikacji jej tożsamości lub do osoby zaufanej z prośbą o radę. Jeśli poczujecie się zagrożeni, dzwońcie na numer alarmowy 112. Nie ufajcie nagłym prośbom. Nie przekazujcie haseł, numerów PIN, kodów BLIK. Nie instalujcie nieznanych aplikacji i programów. Nie klikajcie w nieznane linki w SMS-ach i e-mailach.

0: Drodzy bracia i siostry, w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych ziemi białoruskiej, pskowskiej i nowogródzkiej, a na naszej antenie o świętych ziemi białoruskiej już teraz mówić będzie profesor Antoni Mironowicz.
1: Wykład w Radiu Ortodoksji.
2: Prawosławni patroni ziemi białoruskiej. Jak wiadomo, w historii każdego narodu mamy oprócz, jak każdy chrześcijanin, wierzymy w cały zastęp świętych za nas, które są powszechnie czczeni w naszej cerkwi, takie jak chociażby święty Mikołaj, czy wielcy święci w ogólnocerkiewni. Na ziemiach ruskich, zwłaszcza święty Mikołaj, był bardzo popularny i był taki powszechnie znany. Ale każdy naród, każda ziemia ma też swoich patronów, swoich świętych, którzy jakby szczególnie są umiłowani przez ten naród i szczególnie wznosimy do nich modlitwy w sytuacji różnych potrzeb, zwłaszcza nieszczęść, ale też również w podziękowaniu za to, że narody i państwa funkcjonują, że ziemie, się, na których mieszkamy, znajdują się pod również takim duchową opieką tychże właśnie świętych. Pytanie więc, jak ziemia białoruska i białoruski naród patrzy na ową duchową spuściznę z cerkiewną, jest bardzo ważne z uwagi na to, że jest to pytanie, które jest bardzo ściśle związane również z naszą terytorium, z terytorium białostoczyzny. I dlatego, kiedy mówimy o świętych białoruskich, to często ci święci są niejako wpisani w naszą duchową tradycję, albowiem stanowiliśmy przez wiele, wiele wieków integralną część tej właśnie tej duchowej spuścizny. I dzisiaj na początku chciałem powiedzieć tak, że kiedy Białoruś przyjęła chrześcijaństwo, to tak jak i inne narody wschodniosłowiańskie, mam na myśli i oprócz Białorusinów Ukraińcy, Rosjanie, a i również inne narody słowiańskie, szczególnie szanowali tych, którym zawdzięczamy owe przyjęcie chrześcijaństwa. Dlatego też na Białorusi od samego początku wprowadzenia chrześcijaństwa również szanowano i szanuje się do dnia dzisiejszego świętego Cyryla i Metodego, albowiem to oni dla świata słowiańskiego przynieśli tę dobrą nowinę, tę zasadę wiary, którą później nasi przodkowie kultywowali w następnych pokoleniach. Uczniowie świętych Cyryla i Metodego stali się też popularni nie tylko właśnie na terenach Bałkan, nie tylko na terenach Bułgarii, na terenach Słowacji, ale również byli też popularni w Europie Wschodniej, w tym również i na ziemiach białoruskich. Święci, którzy patronowali od samego początku chrześcijaństwo na Białorusi, są też związani z tymi, którzy przyjęli chrześcijaństwo na ziemiach ruskich. A zawsze się jako pierwszych tych świętych szczególnie czczono i szanowano tych, którzy owo chrześcijaństwo nad swoim terytorium wprowadzili. Dla obszarów ziem ruskich niewątpliwie takimi świętymi są równych apostołowie, równym apostołom święty Włodzimierz i święta Olga. A więc ci, którzy wprowadzają na terytorium danego państwa, na terytorium danej ziemi chrześcijaństwo, zawsze są szanowani i szczególnie do nich się też odnosi się modlitwa za to, że otrzymali te narody dar wiary. Tak było w przypadku świętego Włodzimierza i świętej Olgi. I choć ani święty Włodzimierz, ani święta Olga nie pochodziła z narodu białoruskiego, a więc nie była w jakiś sposób etnicznie związana z narodem białoruskim, to ci święci równym apostołom, święty Włodzimierz i święta Olga, mieli wielki szacunek wśród Białorusinów na przeciągu ponad tysiącletniej historii chrześcijaństwa. tak samo jak święty Cyryl i Metody. Ale równie też ceniono na ziemiach białoruskich również innych świętych. Marcin, tam znajdź takie dwie postacie, świętego Borysa i Gleba. Zawsze się złączy się tutaj pewne takie pytanie, dlaczego akurat ci dwaj święci, święty Borys i Gleb, stali się tak popularni w wezwaniach świątyń, monasterów na terytorium ziemi białoruskiej. Przecież byli to strastorciercy, którzy nie zginęli nawet za Chrystusa, a byli to książęta, którzy nie chcieli walczyć o władzę ze swoimi braćmi. Oni nie zginęli za wiarę, ale Cerkiew ich kanonizowała, uznała za świętych za to, że wyjawili swoją chrześcijańską postawę, kiedy odmówili zbrojnie wystąpić przeciwko swoim rodzonym braciom w walce o władzę. Dlatego też nieprzypadkowo wiele cerkwi i monasterów od samego początku wprowadzenia chrześcijaństwa na Białorusi było pod wezwaniem świętego Borysa i Gleba. I to w głównych centrach chrześcijaństwa na terytorium Białorusi. Podobnie zresztą rzecz się miała z innymi właśnie świętymi z tego okresu, którzy swoją podstawą przyczynili się do rozwoju chrześcijaństwa. Ale kiedy już wracamy do tych, z których naród białoruski właściwie najbardziej ich czci, oto właśnie święty Borys i Gleb, to trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że mamy tu do czynienia z bardzo jeszcze taką ważną grupą świętych, którzy są związane z początkiem państwowości białoruskiej. Mam tu na myśli z księstwem połockim, gdzie właśnie tam zrodziła się nie tylko państwowość białoruska, ale według wszystkich badaczy możemy powiedzieć, że tam się też zrodziła również i duchowość Białorusinów. Pierwszym takim świętym, który rzeczywiście w istotny sposób przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa i ten, który był szczególnie później uszanowany przez wiele, wiele pokoleń Białorusinów. Dziś niestety trochę mniej tam pamięć o tym świętym jest kultywowana w cerkwi białoruskiej. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jest to święty Mina. Jest to grupa, jeden ze świaciciele, a więc tych świętych biskupów,

swoją mądrość w postępowaniu, swoją pobożność i oddaniem wierze przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa zarówno na terytorium dzisiejszych obszarów litewskich, dotarł aż do obszarów Morza Bałtyckiego swoją działalnością misyjną i przyczynił się właściwie do rozwoju chrześcijaństwa aż po obszary dzisiejsze związane z takimi miastami jak Ryga, Tallinn, Petersburg. Można więc powiedzieć, że nie tylko był on świecicielem, ale praktycznie można byłoby wielkim apostołem, który rozwinął owe chrześcijaństwo. To on zresztą w istotny sposób wpłynął później na kolejnego świętego, świętego biskupa, świeciciela Dionizego Połockiego, który to święty Dionizy Połocki był kontynuatorem jego dzieła, ale również był też tym, który rozszerzył owe prawosławie na obszary wschodnie od ziemi połockiej, zwłaszcza na terytorium ziemi twerskiej i dalej poszerzając owe prawosławie na obszary jeszcze wtedy mniej schrystianizowane. Obaj więc można byłoby z całą dozą takiej wiarygodności powiedzieć, że są to nasi nie tylko świeciciele, ale też równi apostołom. Ich kanonizowano bardzo szybko, bo w XII wieku, dlatego że ich pobożne życie, ich osiągnięcia duchowe przyczyniły się rzeczywiście do rozwoju chrześcijaństwa. Ale taką czołową postacią, czołowym świętą matroną dla ziemi białoruskiej, dla wszystkich Białorusinów jest oczywiście święta Eufrosynia Połocka, która pochodziła ze szlacheckiego książącego rodu i która w młodości odmówiła wyjścia za mąż za proponowaną jej partię książęcą, albowiem wiadomo, że dzieci książęce w istotny sposób odgrywały też ważną rolę polityczną, albowiem starano poprzez małżeństwa, poprzez rozwinąć swoje wpływy polityczne. W związku z tym próbowano zachęcić ową świętą, ażeby wstąpiła w związki małżeńskie. Nie tylko, że odmówiła, ale w młodości wstąpiła do monasteru i stając się gorliwą chrześcijanką, później mniszką, przyczyniła się do rozwoju życia monastycznego. To ona na dobrą sprawę ten monaster świętego Spasa w Połocku rozwinęła. Rozwinęła tam życie duchowe. Ale jej największą zasługą to było to, co wyrażało się w jej żywocie. To było oddanie bezgraniczne ludziom. Sama księżna, bardzo dobrze wykształcona, poświęcała się bezgraniczne pomocy ludności ubogim, biednym. Starała się całą swoją energię przekazać dla tych bliźnich, którzy ją otaczali. Dlatego też często wywoływała ona gniew nie tylko władzy książęcej, wielkoksiążęcej, ale też ona wzbudzała też również i niecierpliwość ze strony hierarchii, kiedy ona w pewnym momencie apelowała o upatrzenie w każdym bliźnim, w każdym człowieku właśnie owe swego brata, któremu należało pomóc wyjść z wyciągniętą dłonią. Jej późniejszy wyjazd do Jerozolimy, jej wielka pielgrzymka, która zakończyła się jej śmiercią przy drodze powrotnej w 1173 roku, była też wielkim wydarzeniem dla ziem ruskich. Wkrótce została ona kanonizowana, uznana za świętą, albowiem za życia jeszcze traktowaną jako z osobą nie tylko pobożną, ale osobą czyniącą cuda. Osobą, która swoim przykładem i wiarą nawróciła tysiące Białorusinów nie tylko do głębokiej wiary, ale to ona właściwie zapoczątkowała powstanie życia monastycznego. I nie jest przypadkiem, że święta Eufrosyna Połocka jest dziś nazywana matką ziemi białoruskiej. Jest ona postrzegana jako patronka ziemi białoruskiej. O ile wszyscy poprzednicy, święty Dionizy i święty Nina, ale tak samo jeszcze i

którzy tutaj można wymienić, świętych połockich, już takich bardziej lokalnych, nabrali oni kultu o charakterze takim regionalnym, to w przypadku świętej Frusyny stała się ona patronką wszystkich Białorusinów. A wkrótce też stała się poprzez fakt, że jej moszty zostały złożone w ławrze kijowsko-pieczerskiej i że tam w Kijowie została ogłoszona jej kanonizacja, stała się ona święta dla całych ziem ruskich i mało tego, została ona świętą, która właściwie była patronką wszystkich żeńskich monasterów, które w tym czasie powstawały. Był jej wzór, jej zaangażowanie, jej otwartość do innych, jej jakby nowa forma postawy w stosunku do bliźnich, ona stała się takim wzorem do naśladowania przez setki kolejnych zakonnic, które wstępowały do klasztoru. W Połocku mamy więc wielkie, niezwykłe centrum, które później swoją duchowością rozwijało się na pozostałe obszary nie tylko ziem białoruskich, ale również na terytorium dzisiejszej Rosji, ale zwłaszcza na kraje nadbałtyckie, również na terytorium późniejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale drugim, równie ważnym centrum to był Turów. W Turowie mamy do czynienia właśnie w tym XII stuleciu z pojawieniem się wielu wybitnych postaci. I jednym z pierwszych, który został ogłoszony świętym na ziemi właśnie białoruskim w XIII stuleciu, na początku XIII stulecia, był święty Marcin Turowski, który, jakbyśmy popatrzyliśmy z hagiografii życia świętych, nie wyróżniał się tym, że był biskupem, czy był księciem, jak to w pierwszych okresie prowadzenia, a był prostym mnichem i to w dodatku był kucharzem, powarą u trzech biskupów, którym po prostu gotował jedzenie. W sytuacji gdzieś w latach 30. XII wieku zaniemógł i za czwartego biskupa Jerzego, kiedy zaniemógł, zdecydował się, wokół Turowa był monaster świętego Borysa i Gleba, przenieść się do monasteru. Ale w związku z tym, że chciał w pełni się oddać ascezę życiu ascetycznemu, zdecydował się on oddać się do oddalonej kielii i tam zamieszkać. Okazało się, że podczas wiosennych roztopów, właściwie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w ówczesnym obszarze na terytorium Turowszczyzny. Turowszczyzna jest położona i cała ziemia turowska na płycie takiej tektonicznej, gdzie woda praktycznie nie wsiąka. I stąd też tam jest tak zwane bagna poleskie. Tam ciężko jest gdziekolwiek dotrzeć, dopłynąć, dojechać. I podczas wiosennych roztopów późniejszy święty Marcin Turowski właściwie został odcięty od reszty monasteru. Kiedy wiadomo, że podczas ostatniej wizyty braci, którzy dowozili mu wodę na łódkach i jedzenie, okazało się, że święty jest również chory, wymaga stałej opieki. Odesłał jednak on swoich braci do monasteru świętego Borysa i Gleba i pozostał sam. Kiedy bracia z uwagi na sytuację, jaka podczas rozlewiska nie mogła dopłynąć i dopiero przybyła po trzech tygodniach, spodziewano się, że zakonnik bez wody, bez jedzenia, to mogli się tylko spotkać już z osobą, która jest jeszcze w stanie właśnie, że był chory, z pewnością umarła. Okazało się zupełnie inaczej. Marcin Turowski powitał ich u progu swojej kieli i powiedział, no przybyliście pewnie po mnie, natomiast zobaczyli, kiedy zakonnicy zobaczyli, że na jego stole znajduje się świeży chleb i woda, zapytali, mówi, skąd on to wszystko ma. A mówi, tutaj dwaj tacy młodzi przychodzą do nas, do mnie każdego dnia i przynosili mi wodę i chleb i dbali o mnie i jestem tutaj już w pełni zdrowy. Oczywiście powiedział też słowa porocze,
że ci dwaj mówili, że wkrótce przyjadą i zabiorą go, ale chciał on przed swoją śmiercią się wyspowiadać i przyjąć Eucharystię, co mógł tylko dokonać w cerkwi, co też udał się do monasteru świętego Borysa i Gleba i kiedy przystępował do Eucharystii, zobaczył ikonę i zobaczył, że to ci dwaj, którzy do niego codziennie przychodzili i dawali mu wodę i chleb. Wkrótce też się wkrótce odszedł w Bogu. Jego ciało okazało się nietlenne i wkrótce też w związku z tym święty Marcin został kanonizowany, a dokonał to święty Lawrencjusz, który stał kolejnym biskupem po świętym Cyrylu. Cyryl też był zwolennikiem jego kanonizacji świętego Marcina, ale postać świętego Cyryla jest w historii narodu białoruskiego szczególnie cenna, szczególnie ważna. Święty ten urodził się około roku 1130 i żył 52 lata tylko, ale pozostawił po sobie tak bogatą spuściznę teologiczną, literacką, hagiograficzną, moralizatorską, że w historii duchowości na Białorusi jest to nazywany białoruskim Złotoustym, Janem Złotoustym. Nie było w historii naszej cerkwi takiej równej postaci z tego terytorium, z tego obszaru Europy Wschodniej, ani świeckiego, ani duchowego, który tak wiele napisał i tak wiele zostawił. A napisane słowa dzisiaj wzbudzają zachwyt i są podstawą do wielkich rozważań teologicznych. Święty Cyryl został biskupem wbrew właściwie swojej woli, ale dlatego, że poproszono go o to, ażeby rozstrzygnął wiele sporów dogmatycznych, teologicznych i w związku z tym, że jego twórczość była powszechnie znana, poproszono go, żeby nie tylko on był takim osobą, która by wyjaśniała te różnice dogmatyczne i spory teologiczne, ale żeby on poprzez właśnie swoją aktywność i postawę arcypasterza pokazał, na czym polega odpowiedzialność hierarchii i księcia, zwłaszcza książąt, w stosunku do swoich poddanych, do wiernych, i do cerkwi, i do państwa. Pamiętacie Państwo kiedyś, nie wiem czy tutaj na tej sali, ale padło już powieść o zakonie i łasce metropolity Ilariona, który wcześniej pisał swoje dzieło, którym poruszył zagadnienie w roku 1054 bardzo istotne, mianowicie kwestia współodpowiedzialności władzy świeckiej i duchowej za zbawienie ludu Bożego. On napisał tam bardzo ważne słowa. Mówimy o metropolicie Ilarionie. Zaraz wrócimy, dlaczego o tym wspominam metropolitę Ilariona, wrócę do świętego Cyryla Turowskiego. Metropolita Ilarion napisał, że panujący książę jest tak samo odpowiedzialny jak hierarcha za zbawienie ludu Bożego. Albowiem poprzez swoją postawę jako panującego ma pokazać swoją postawę osoby wierzącego, chrześcijanina, który się troszczy o swoich poddanych, nie tylko ich wykorzystuje. Dlatego też metropolita Ilarion w jednym ze swoich fragmentów swego utworu powiedział, że tak samo jesteśmy współodpowiedzialni za zbawienie ludzi, za zbawienie rodzaju ludzkiego, zarówno jak świeccy, jak i duchowni. Jeżeli się czujemy chrześcijanami, jeszcze jesteśmy w państwie chrześcijańskim. I tutaj święty Cyryl Turowski, notabene wychowany w szkole greckiej, albowiem żona księcia Turowskiego ówczesnego, Jerzego Jarosławowicza, wnuka Włodzimierza Monomacha. Anna była Greczynka i ona sprowadziła całą plejadę wykładowców do Turowa.
I oni tam uruchomili szkołę grecką. Dlatego też święty Cyryl Turowski był jednym z pierwszych absolwentów. Dlatego też wszyscy są zachwyceni tym, że to nie tylko są to napisane głębokie treści moralizatorskie, teologiczne, ale kunszt literacki, forma, ona została zaczerpnięta z literatury bizantyjskiej. On właściwie był takim popularyzatorem również owej literatury bizantyjskiej, a bowiem dokonywał licznych tam przekładów również tekstów greckich na język ruski. Ale dlaczego właśnie wspomniałem Ilariona i dlaczego właśnie to się odnosi się do świętego Cyryla Turowskiego? Bo ile Ilarion tylko napisał, to święty Cyryl Turowski ze swoim księciem Turowskim pokazał, jak w praktyce owa jedność władzy i episkopatu, w tym wypadku biskupa Turowskiego, w praktyce rządzenia wyglądała. Rzeczywiście za jego czasów doszło do pierwszej budowy murowanej świątyni, która później w wyniku okazuje się trzęsienia ziemi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale było też na ziemi turowskiej trzęsienia ziemi. Się rozwaliła, albowiem grunt, na którym została posadowiona, nie wytrzymywał żadnych takich większych drgań i się rozpadła. Co na owe czasy były wprost wydarzeniem niespotykanym. Była to świątynia, która miała dorównywać również to, co wybudował, o czym zapomniałem w przypadku świętych połockich, święty Mina, który również był inicjatorem budowy cerkwi świętej Zofii. Dlaczego akurat te cerkwie miały powstać? Dlatego, żeby pokazać jedność życia cerkiewnego, jedność państwa, trzeba było w głównych ośrodkach politycznych wybudować cerkiew, która miała być symbolizować jedność państwa i cerkwi. Święta Zofia z Kijowa miała być taka sama wybudowana również w Nowogrodzie, Połocku i w Turowie. A więc z tych wybudowanych czterech cerkwi pozostały trzy w Połocku i Nowogrodzie i w Kijowie. Natomiast, jak już powiedziałem, cerkiew wybudowana przez świętego Cyryla w Turowie zawaliła się w wyniku trzęsienia ziemi. Po świętym Cyrylu, który został określony nie tylko, że białoruskim Janem Złotoustym i właściwie takim, jak święta Eufrozyna matka, to w Białorusini przez całe kolejne stulecia uważali świętego Cyryla za ojca narodu białoruskiego, tego duchowego ojca narodu białoruskiego, patrona narodu białoruskiego. I to w wymiarze takim ogólnopaństwowym, ogólnonarodowym. I zresztą większość cerkwi na emigracji, które są budowane, mają wezwania albo ku czci świętej Eufrozyny, albo ku czci świętego Cyryla Turowskiego. A żeby symbolizować jedność z narodem białoruskim. Czy chociażby, żeby podkreślić ową bliskość duchową. Takim kulturatorem dzieła, ale już może mniejszą aktywnością, wykazał się święty Lawrenti, który po świętym Cyrylu objął diecezję turowską do 1192 roku. Dlaczego kanonizowany został święty Lawrenti? Święty Lawrenti został kanonizowany dlatego, że właśnie on nie tylko rozwinął aktywność, zwłaszcza w kultywowaniu życia monastycznego, ale kultywowaniu owych wzorców, których wprowadził święty Cyryl Turowski, ale święty Lawrenti już również w bardzo istotny sposób przyczynił się do spisania pierwszych hagiograficznych dzieł, w tym również życia świętego Antoniego i Lodzego Pieczerskiego, w tym również przyczynił się do świętego spisania Marcina Turowskiego i świętego Cyryla. Również w istotny sposób on też
rozwinął ową życie monastyczne na ziemi, na Turowszczyźnie, a później na ostatnie lata swojego życia przeniósł się do Ławry Kijewsko-Pieczerskiej. Kolejną grupą takich bardzo ważnych dla Białorusinów świętych to są święci, którzy są blisko związani ze Smoleńszczyzną. Przede wszystkim takim postacią świętą jest błogowierny książę Rościsław, który w roku 1136 poprzez ustanowienie eparchii smoleńskiej zapoczątkował dynamiczny rozwój struktur cerkiewnych na terenie Smoleńszczyzny. Święty Rościsław był nie tylko kniaziem bogowiernym, fundatorem, ale w ostatnich latach życia odszedł z księstwa, został zakonnikiem i resztę czasu spędził w Ławrze Kijewsko-Pieczerskiej. Również ze świętymi ziemi smoleńskiej jest związany chociażby święty Awraam, który żył na przełomie XII i XIII stulecia. Święty Awraam z kolei zasnął również jako wspaniały mistyk, jako prepodobny, jako ten, który również pouczał i w istotny sposób wpływał na postawę świeckich panujących, ale przyczynił się też do rozwoju życia monastycznego na Smoleńszczyźnie. Ze Smoleńszczyzną też jest związany kolejny święty, dla nas bardziej taki legendarny może, przepraszam za to słowo legendarny, ale związany właśnie dlatego, że rzekomo pochodził z Włoch, to jest święty Merkury. Święty Merkury zginął w roku 1238, kiedy przybyli Tatarzy. I w życiu jego jest taki epizod, że przybysz z południa Europy, widząc tragedię chrześcijan, sam staje do walki z najeźdźcami. I w związku z tym, że poniósł śmierć, wraca na nogach do Smoleńska, trzymając w rękę swoją głowę, mówi, że swoją głowę ofiaruje Chrystusowi, żeby powstrzymać niewiernych, żeby nie zniszczyli owe święte miejsce. Święty Merkury to nie postać legendarna, to postać autentyczna. Czy pochodził z Włoch, nie wiadomo. Wiadomo jest tylko to, że był prawosławnym i że przez dłuższy okres czasu był rycerzem bardzo ściśle związanym z księstwem smoleńskim i przez cały okres życia był blisko związany ze Smoleńszczyzną. Jego oddanie, jego śmierć rzeczywiście była takim wzorcem później do obrony prawosławia, chrześcijaństwa przed Tatarami i on w istotny sposób poprzez kanonizację w połowie XIII stulecia on się stał się takim symbolem walki z owym nacierającymi Tatarami. Dla nas również bardzo tacy bliscy są święci, tak samo i dla pozostałych również, święci, którzy są co prawda związani z terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli z Litwą, ale jakże nam bliski duchowo i trzeba zawsze pamiętać rzecz następującą, że dzisiejsza Wileńszczyzna to nie jest pod względem etnicznym ani polska, ani litewska. Ówczesna Wileńszczyzna była zamieszkana przez ludność ruską, a właściwie dokładnie białoruską. Dlatego też większość tych cerkwi zostały one wybudowane jeszcze w okresie, kiedy myśmy mówimy w XI-XII stuleciu. Oczywiście późniejsze podboje albo zajęcia kolejnych obszarów owej Wileńszczyzny, a później pozostałych obszarów ziem białoruskich w strukturze Wielkiego Księstwa Litewskiego doprowadziły do tego, że część tych kumigasów żmudzkich z Litwy, Żmudzi i Jałcztoty, oni wprowadzili ponownie pogaństwo,
doprowadziło do tego, że prześladowano wielu chrześcijan. Tak było właśnie między innymi z takimi świętymi, jak święta Charytyna, czy święty Antoni Jan Eustachy, czy święty Jelisiej Ławryszewski. Tutaj musimy powiedzieć, że dzisiaj właściwie poza świętym Antonim Janem Eustachym niewiele właściwie wiemy i niewiemy mamy związanego z kultem świętej chociażby Charytyny, która pochodziła z książącego rodu, ale która odmówiła, tak podobnie jak święta Fruzyna Połocka, wyjścia za mąż, za księcia, wstąpiła do klasztoru i później doprowadziła ona do rozwoju życia monastycznego w ziemi pierejsławskiej, w ziemi twerskiej. Święta ta się okazała też również osobą, która w istotny sposób wpłynęła na przyciągnięcie wielu, wielu wybitnych przedstawicieli rodów książęcych z Wielkiego Księstwa Litewskiego do prawosławia, ale również do wstępowania do monasteru. I dzięki jej postawie pojawiło się wiele osób, które naśladowały jej drogę życiową. Wreszcie święci najbardziej nam znani Antoni Jan Eustachy. Święci, którzy najpierw początkowo byli poganie, ale którzy pod wpływem mnicha Nestora, który już wówczas na terytorium Wilnie żył, przyjęli oni chrześcijaństwo. Dlaczego więc ich zamordowano, zabito na terytorium dzisiejszego monasteru Świętej Trójcy w Wilnie? Tam niedaleko Ostrej Bramy, naprzeciwko monasteru Świętego Ducha w Wilnie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie, to dąb i drzwi wejściowe to jest to miejsce ich kaźni. Dlatego, że oni byli w najbliższym otoczeniu księcia. Książę ówczesny, który skazał ich na litewski, który skazał ich na śmierć, nie życzył sobie wprowadzenia chrześcijaństwa jako religii dominującej. I on nie za to ich ukarał, że to byli tam chrześcijanie na terytorium państwa litewskiego, ale za to, że ci, którzy wychodzili praktycznie z jego najbliższego otoczenia, z jego dworu, śmieli porzucić pogaństwo i przyjąć chrześcijaństwo. Dlatego też kazał ich surowo ukarać, żeby nikt z jego otoczenia więcej tego nie czynił. I dlatego też ich śmierć spowodowała skutki zupełnie odwrotne. Że coraz więcej właśnie nawet wśród jego dzieci, późniejszego Olgierda i Giedymina, oni wszyscy zaczęli przyjmować prawosławie. Zajmując kolejne miejscowości, czy to w Połocku, czy Nowogrodzie, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, oni ci stawali się chrześcijanami i mało tego, oni stawali się gorącymi również obrońcami wiary prawosławnej, fundatorami licznych cerkwi. Tak też było z Jelisiejem Ławryszewskim, który pochodził również z książącego rodu, również z rodu Giedyminów i porzucając swoją karierę książęcą, budując klasztor, zakładając klasztor w Ławryszowie, on stał się nie tylko mnichem, nie tylko przełożonym klasztoru, ale proszę zwrócić uwagę na ważne momenty jego życia. Po pierwsze, kiedy doszło do smuty na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego po bratobójczych walkach, jemu zaoferowano władzę książęcą. On jako mnich staje na czele państwa, doprowadza do porozumienia i pokoju i odchodzi z godnością do monasteru, poświęcając się pracy duszpasterskiej, poświęcając się pracy jako pracy duchowej mnicha, życia monastycznego, życiu monastycznemu. Ale mało tego, on gromadzi wprost niewiarygodną wielką bibliotekę. Ławryszów staje się wielkim ośrodkiem, dzisiaj fascynującym swoją wielkością. Tam się znajdowało słynne XIII-wieczne Ewangelie ławryszowskie, które jest bogato zdobione,
które jest pełne komentarzy, wyjaśnień, również z wielkimi dopiskami na ostatnich stronach, które pokazują, jak prawdziwie należy interpretować zasady wiary, interpretować zapisy w Ewangelii. Był więc on wspaniałym też teologiem. Był wybitnym zdawcą Pisma Świętego. Był to osoba, która wydawałoby się niezwiązana z wielkimi centrami duchowymi, jeżeli weźmiemy pozostałe obszary ziem ruskich, potrafiła sama stworzyć poprzez swoją aktywność wielką wspólnotę monastyczną, a przy okazji przyciągając, stworzyła też wielki ośrodek kulturowy. Dlatego Jerzy Ławryszewski dzisiaj staje się dla nas ponownie świętym. A to jeszcze za sprawą jeszcze jednego wydarzenia, które tutaj trzeba byłoby tutaj wyjaśnić. Czasem świętych, jak w spisie, jest bardzo dużo. Mamy tutaj dużo. Często są święci anonimowi. Tak jak było chociażby niedawno, byliśmy kiedyś w Warnie, wykopano mnicha, nie znano jego imienia i wiadomo, że ciało nie ulega rozkładowi, przyglądają się, nie bardzo wiadomo, o jaką tą postać chodzi. I proszę sobie wyobrazić, że dopiero po kilku latach raptem komuś w śnie tenże mnich objawia swoje imię. Tak samo i mamy w przypadku Jelisieja Ławryszewskiego wydarzenia, które nastąpiło praktycznie 2 lata temu, że albowiem święty Jelisiej Ławryszewski był przenoszony z różnych miejsca na miejsce, ale wiadomo było, że w ostatnim momencie jego życia, on był kanonizowany w roku 1514, w ostatnim okresie swojego życia wybudował on niewielką swoją czasownię, którą później w XVII wieku ostatecznie jego tam ciało przeniesiono do tej czasowni, którą on wybudował. I właściwie przez dłuższy okres czasu uważano, że tego świętego czczono, szanowano, ale na dobrą sprawę moszczy, relikwii nie ma. I teraz podczas przypadkowych prac konserwatorskich odkryto praktycznie nietlenne moszczy, które właściwie według takich badań, które pozwalają stwierdzić, odnoszą się do lat życia świętego Jelisieja Ławryszewskiego. W tej chwili trwają intensywne prace właśnie nad potwierdzeniem tego faktu. Niemniej fakt jest faktem, że jakby ten kult świętego Jelisieja Ławryszewskiego, nieco zapomniany w narodzie białoruskim, dziś ponownie się będzie odwracał, jeżeli rzeczywiście to odkrycie zostanie potwierdzone. Kolejni święci to są dla nas też bardzo ważne osoby związane z naszymi elitami prawosławnymi, którzy tutaj byli związani również i z monasterem supraskim. Mam tu na myśli chociażby świętą Julianiję, księżną haluszańską, córkę Chrychoria Choluszańskiego, postać, która przeżyła niedługo, bo jedynie 16 lat. W wieku 12 lat próbowano ją wydać za mąż, odmówiła wyjścia za mąż, wstąpiła do klasztoru i swoją gorliwością i swoją mądrością, zwłaszcza w polemice nawet z ówczesnymi elitami politycznymi, którzy na dworze rodu choluszańskiego się pojawiali. Ale ona była na tyle osobą oczytaną, że prowadziła dysputy z tymi, którzy od prawosławia odeszli. Ci, którzy przyjmowali wyznania reformacyjne i którzy chcieli koniecznie wprowadzać wśród przedstawicieli rodów choluszańskich katolicyzm. Jej postawa, jej głęboka wiedza spowodowała, że nikt z rodziny choluszańskich faktycznie, aż do wymarcia, nie przeszedł, nie przyjął katolicyzmu. I nie stał się żadnym też prokuratorem wyznania protestanckiego. Ją kanonizowano w latach 40. Piotr Mohyła, święty Piotr Mohyła ją kanonizował.
i w swojej kanonizacji Mohyła zwrócił uwagę na to, że to jest przykład, że to właściwie dziecko, które poprzez swoją mądrość pokazuje nam, elitom, jak trzeba bronić wiary prawosławnej. Nie drogą zbrojną, nie wszystko, a swoją mądrością, wiedzą i głęboką wiarą o to, co myśmy odziedziczyli. Święta Julenia Księżna Wolszańska właściwie jest symbolem tej wielkiej też pokory, dlatego że Grzegorz Ryroryk Holszański po odmowie córki, on i ona uznali fakt, że córka jest do czegoś innego powołana. Nie zmuszał ani on, ani też później, kiedy błogosławił na odejście, pójście do zakonu, córka uznała i przyjęła z pokorą wszystkie rozporządzenia swego ojca. Drugą taką postacią dla nas jeszcze bardziej emocjonalnie związaną to jest święta Sofia Słudzka. Święta Sofia Słudzka, która jest ostatnią z rodu wielkich książąt słudzkich, również tak blisko związana z monasterem Supraskim. Ona niewątpliwie była z ojcem, tylko że niewątpliwie była w Supraśniu. Ale była też ten Jury Słudzki, ostatni z książąt słudzkich, jej ojciec, był bardzo blisko związany i między innymi z Grzegorzem Chodkiewiczem nie tylko korespondował, ale oni byli bardzo blisko związani, byli szwagrami. Dlatego też ta bliskość, nie tylko fizyczna, rodzinna, wpłynęła na wielkie oddanie i zaangażowanie świętej Zofii Słudzkiej. Zmuszona do wyjścia za mąż za Janusza Radziwiła. Radziwił, który był kalwinistą, poślubił ją, ale w kontrakcie ślubnym zagwarantowano, że nie zmieni wiary. I proszę sobie wyobrazić, ślub się odbywa. Ona biernie uczestniczy, mimo że daje jakiś jezuita daje, bo wtedy Radziwiłł przyjmuje katolicyzm, ślub, ona w tym faktycznie ślubie nie uczestniczy. Posłuszna i pokorna woli opiekunów, albowiem to opiekunowie zdecydowały o tym ślubie, staje się żoną, ale cały swój energię i wysiłek przeznacza na fundację monasterów, na opiekę nad cerkwiami, na pomoc. Spisuje różnego rodzaju akty prawne, które gwarantują cerkwie prawa i wolność. Wpływa też na Radziwiłła, a właściwie na całą tą grupę rodową radziwiłłowską, kopysko-słudzką, żeby bronili prawosławia. I rzeczywiście Słudzk nigdy nie przyjął Unii. Kopyś też nie przyjął Unii. Całe księstwo stało się całą enklawą prawosławną. Dlaczego? Bo ci Radziwiłłowie zostali niejako ukształtowani przez świętą Zofię Słudzką poprzez między innymi zapisy. A więc mamy do czynienia tutaj z postacią, która co prawda niedługo żyła, bo zmarła w 1612, ale była symbolem walki o prawosławie i symbolem oddania cerkwi. Po jej śmierci de facto jej ciało nie uległo rozkładowi. Radziwiłł szybko znalazł ucieszenie w swoich kolejnych małżeństwach, natomiast cerkiew objęła nad moszczami jakąś szczególną opiekę, szczególny patronat. I między innymi w Rapie w Słudzku później została przeniesiona ona do Mińska, dzisiaj znajduje się w cerkwi katedralnej w Mińsku, jej moszczy. Dzisiaj jest też symbolem takiej determinacji i symbolem osoby, która nie tylko się modli za prawosławny lud białoruski, ale też również w jakby sposób broni czystości wiary i pokazuje,
że jak mimo nacisków można tą wiarę obronić. Święta Sofia Słudska dzisiaj jeszcze jest też obiektem wprost bezpardonowego ataku ze strony unitów, którzy próbują udowodnić, że w akcie małżeńskim, który się odbył w Brześciu w 1600 roku, nastąpiło przyjęcie przez niej katolicyzmu. To jest nieprawda, albowiem wszyscy katolicy piszący w owym czasie nazywają ją schizmatyczką. Jeżeli by przyjęła na katolicyzm, z pewnością takiego terminu by nie używała. Dlaczego więc poślubiła tylko tegoż Janusza Radziwiłła? Raz, że była ona zobligowana testamentem ojca i zobowiązaniem również opiekunów, którzy taką decyzję podjęli, swoją pokorą, ale również z faktu, że mogło dojść do wojny domowej. Księstwo Słudzkie, ona była dziedziczką wielkiej fortuny, kilkudziesięciu miast i kilku tysięcy miejscowości. Całe księstwo to wszystko liczyło, z ogromną liczbą majątków. Dlatego doszłoby do wojny domowej między Radziwiłłami, a z drugiej strony między Chodkiewiczami i kolejnymi rodami, którzy również dążyli do tego, żeby ową książniczkę słudzką wydać za mąż za któregoś swojego przedstawiciela i przejąć majątki. Tak na dobrą sprawę chodziło o przejęcie majątków. Żeby uniknąć owego rozlewu krwi, a rzecz się, owe wydarzenie miało miejsce na terenie Wilna, kiedy wyciągnięto armaty, księżna zdecydowała, że dla spokoju i żeby uniknąć wojny, decyduje się poświęcić swoje życie, właśnie godząc się na takie rozwiązanie, wychodząc za mąż za Janusza Radziwiłła. Również mamy w historii naszej cerkwi opiekunów takich świętych męczenników, mnichów. Do tej grupy mamy takie piękne przykłady, jak świętego Atanazego i Humena Brzeskiego, czy świętego Makarego Owróckiego i Kaniewskiego, czy wreszcie świętego Gabriela Zabłudowskiego. Owej trzej święci, jako taki przedstawiciele, chcę tylko scharakteryzować, święty Afanasij Gumen Grecki. Pochodził on sam z Brześcia. Wkrótce doznał po wstąpieniu do monasteru świętej Trójcy w Wilnie, tam przyjęciu monaszestwa, został wysłany najpierw do Turowa, później do Kopiatycz, do Kołopińska, jako igumen monasteru, gdzie rozwija kult ikony Matki Bożej Kupiatyckiej. Kiedy wybucha powstanie Bogdana Chmielnickiego, następuje prześladowanie ludności prawosławnej. Afanasij Gumen Grecki pisze swój wiarusz i jedzie do Moskwy po pieniądze, żeby odbudować cerkwie zniszczone. Nie tylko w czasie powstania i walk, ale również odebrane za to, że odebrano prawosławnym owe cerkwie. Afanasij jedzie też do Warszawy i w Warszawie wygłasza płomienne kazania, tym również na forum Sejmu, gdzie piętnuje naruszenie przez króla, przez władzę Rzeczypospolitej praw i wolności, którym się cieszyła cerkiew prawosławna. Dwukrotnie napominany, ostatecznie za swoją postawę ginie zamordowany przez żołnierzy polskich. Jako pełniąc obowiązki przełożonego monasteru świętego Symeona w Brześciu. Drugą postacią męczennika, ja tylko podaję takie symboliczne postacie, bo mamy ich bardzo wiele, jest Makary. Makary, który przez całe swoje życie walczy o umocowanie wiary prawosławnej na terytorium Pińszczyzny, północnego Wołynia, Owrócza, południowego Polesia, Kaniewa, by wreszcie później jako archimandryta kaniewski być zamordowany przez Turków w roku 1673. I wreszcie święty męczennik Gabriel Zabłudowski. Niewinne dziecko, które pada ofiarą mordu, a o zabójstwo jest oskarżony arendator dóbr Zwierkowskich, któremu się historiografia często przypisuje żydowskie pochodzenie, no z tym trzeba byłoby bardzo ostrożnie.
Wszyscy zostali oni kanonizowani wkrótce w XVII bądź XVIII stuleciu. Ale ich kanonizacja to jest też podkreślenie determinacji walki o zachowanie prawosławia. Tutaj przeciwko katolicyzmowi, tutaj mamy przeciwko porowi islamu ze strony właśnie Turków i trzecie tutaj przeciwko innym mundurowiercom, którzy podnieśli rękę na prawosławny lud. W XVIII wieku do tego grona jeszcze się tutaj należy dołączyć świętego Gregoria Konińskiego, wybitnego hierarchę, świeciciela, który był biskupem mohylowskim, mścisławskim i orszańskim, który w drugiej połowie XVIII wieku był głównym obrońcą prawosławia. Mamy więc tutaj wspaniałą postać Gregoria Konińskiego, który również trzeba by należał szanować. I dzisiaj jest to postać, która szczególnie jest czczona w cerkwi prawosławnej, ale również i w naszej cerkwi, albowiem to, co on pozostawił, tą spuściznę literacką, wielokrotnie o tym już mówiliśmy i pisaliśmy, rzeczywiście imponuje, a z drugiej strony jest to naprawdę wielka, wielka duchowość i wielki, wielki podwig, który jest, można zaliczyć go nie tylko do wielkich świecicieli, ale też również i poprzez swoje prywatne życie wielki prepodobny. Z tych świętych również, z bardziej nam współczesnych, ja bym jeszcze tutaj przywołał postać świętego Serafima Szachmucia, też świętego męczennika z naszej ziemi białostockiej, który ostatecznie zginął jako mnich monasteru żyrowickiego. Ta postać jest bardziej nam jest znana. Natomiast chcę też również zwrócić uwagę, że w cerkwi białoruskiej również się wraca do też innych postaci. Wraca się do chociażby tego, który bronił czystości wiary prawosławnej, do Nikifora, który został również uznany w cerkwi białoruskiej za wybitnie świętego. Tego, który bronił przed unitami wysłannika patriarchy w Konstantynopolu. Również czci z innych świętych, którzy życie związali w już późniejszym okresie z narodem białoruskim. Ja chcę też również zwrócić uwagę na to, że przynależność ziem białoruskich w strukturach rosyjskiej cerkwi prawosławnej wpłynęła też, że Białorusini też odziedziczyli wielką duchowość też rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Nieprzypadkowo jest bardzo popularny jest kult świętego Serafima Sarowskiego. Czy mamy chociażby Sergiusza z Radonezza. Mamy więc ostatnio chociażby świętej Elizowiety, nową męczennicy rosyjskiej. A więc ta kulturowa jedność ziem ruskich jest też również podkreślona w tym, że święty Antoni i Teodozy Pieczerski też są popularni, też są uznawani, powszechnie czczeni jako święci ich, wywodzący się z ich duchowej spuścizny. Ale ci wymienieni święci, których te najważniejsi, albowiem można tutaj, ja mam całą plejadę świętych, których mogę tylko tak króciutko niektórych imiona przeczytać, chociażby jak świeciciel Symeon, czy Gleb, Michał, Symeon Archimandryta Smoleński, Andrzej, książę Smoleński, czy Rościsław, czy świeciciel Szymeon, Teodor, Konstanty. To są ogromna grupa świętych lokalnych, którzy swoją postawą, swoją siłą i swoim oddaniem wierze stali się nie tylko kanonizowani, ale również stali się też osobami, którzy dzisiaj są tajskimi naszymi pokrowicielami ziemi białoruskiej. Wiadomo, że każdy naród musi mieć swoich własnych i dlatego też przypomnienie tych postaci świętych białoruskich jest istotne nie tylko, żeby przypomnieć o tej duchowości białoruskiej, o tych wielkich świętych, jakże nam bliskich również i
nam przym prawosławnym, na Białostoczyźnie zwłaszcza, albowiem myśmy przez dłuższy okres czasu byliśmy w jednej strukturze, nie tylko cerkiewnej, ale też byliśmy i w jednej strukturze państwowej, chociażby w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

o świętych ziemi białoruskiej mówił profesor Antoni Mironowicz. Przypominamy, że w trzecią niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Cerkiew Prawosławna wspomina wszystkich świętych ziemi białoruskiej, pskowskiej i nowogródzkiej. Do tych świętych możemy zaliczyć między innymi świętą Eufrozynę Połocką, świętych męczenników wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego, świętego Atanazego Brzeskiego, świętego Jana Kormieńskiego, a także wielu innych świętych, bardzo nam bliskich, którzy żyli na naszych terenach.